0: is the answer.
1: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
1: Reklama. Don't

0: Autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
2: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
1: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
4: Reklama.

0: autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja. Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604-918-178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604-918-178.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
3: Stokrotka.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
4: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Trałutta 7.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
8: Stokrotka.
9: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobierców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
10: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
11: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
12: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
13: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
5: Reklama.

0: Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Z pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 18,39 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 4,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 19 września lub do wyczerpania zapasów.
5: Jak sobota to?
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już dziś o 15:00 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
9: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
10: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
11: Odwiedź nas i poznaj ofertę. Toyota Płock, ulica Kutnowska 20.
12: Masz wyższe wykształcenie ekonomiczne z zakresu rachunkowości i finansów oraz co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości? Podejmij stałą, atrakcyjną pracę w Sochaczewie. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozla Złowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Szczegóły oferty pracy na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
13: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
14: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
15: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.
16: Na zegarach punktu. Punktualnie 8:00, czas na wiadomości.
17: Poznaliśmy szczegóły wizyty prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu można dziś przećwiczyć reakcję na alarm. Głosujmy na Marię Skłodowską-Curie. Polska noblistka może pojawić się na banknotach euro. Agnieszka Trojanowska-Bis. Spotkanie z Polonią, rozmowa z państwami bałtyckimi i kolacja z m.in. Donaldem Trumpem. Taki jest plan wizyty Karola Nawrockiego w Nowym Jorku. Prezydent będzie zabiegać m.in. o stałą obecność Polski w grupie państw G20, mówi jego minister Marcin Przydacz.
18: Na zaproszenie prezydenta Trumpa Polska jest członkiem grupy G20, ale to tylko w tym roku, więc w naturalny sposób chcemy, aby ten mandat do uczestnictwa w pracach się przedłużył na kolejne lata.
17: Poza tym na pewno nie zabraknie rozmów na temat stałej bazy wojsk USA w Polsce. Donald Trump ostatnio mówił, że wszystko jest na najlepszej drodze ku temu. Na sesję ONZ leci też szef dyplomacji Radosław Sikorski. W ciągu kilku dni do USA poleci też minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odbędą się treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Będzie można przećwiczyć właściwe postępowanie w razie zagrożenia. Ćwiczenia odbędą się między 11 a 14 w strażnicach i remizach. Szczegóły znajdziemy na stronie internetowej Państwowej Straży Pożarnej w zakładce specjalnej treningi reagowania. Maria Skłodowska-Curie może znaleźć się na banknocie 20 euro. Europejski Bank Centralny pyta mieszkańców Unii, jak mają wyglądać przyszłe banknoty. Do poniedziałku można wybierać projekty związane z europejską kulturą lub przyrodą. Głosowanie w internecie Bank Centralny ma je wziąć pod uwagę. Tutaj decyzja decyzja była jednogłośna. Film Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna będzie polskim kandydatem do Oscara. Powalczy w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Premierę miał w Cannes, gdzie zdobył nagrodę za reżyserię. Opowiada o relacji między pisarzem Thomasem Mannem a jego córką na tle powojennej Europy. Mówi przewodniczący komisji wybierającej film Jan Naszewski.
19: Kilkakrotnie na komisji padło słowo, że to jest film wybitny w naszej ocenie. Nie jest tylko o jakiejś takiej sprawie bardzo hermetycznej polskiej.
17: Oscarowa noc za pół roku, w połowie marca.
20: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
22: Jak będzie wyglądał ten weekend, a zanim cały weekend, to jak będzie wyglądała sobota w Sochaczewie i okolicach pod kątem pogody. No, na pewno będzie słonecznie. Dzisiaj bardzo dużo słońca przez cały dzień. Na to musicie się nastawić. 11 stopni Celsjusza aktualnie, ale będzie cieplej. Do 22 późnym popołudniem te termometry nas w końcu zabiorą. Ciśnienie wysokie, 1020 hektopaskali. Wiatr słaby, zaledwie 10 km na godzinę z południowego wschodu z taką prędkością podmucha. No i a propos chmur, to te mogą się pojawić, ale bez żadnych opadów tego nie przewidujemy.
20: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
23: Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
24: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okoliczności.
25: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
26: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
22: Dzień dobry, dzień dobry. Jest weekend, moi drodzy, a więc rozpoczynamy sobotni poranek w Radiu Sochaczew. Jakie macie plany na dziś albo też na jutro, na cały weekend? Dajcie znać koniecznie na Facebooku Radia Sochaczew pod najnowszym postem w komentarzach, a ja przypomnę, do 9 czekam na Wasze matrymonialne ogłoszenia. Te wysyłacie na numer 7248, w treści należy wpisać Radio Sochaczew wpisane łącznie, a później treść Waszego ogłoszenia, no i one już za kilka chwil. A to wszystko w towarzystwie najlepszej muzyki, z którą dzisiaj będziemy Wam towarzyszyć w tym, co robicie. Bajera, Romeo, na początek 8, za chwilę Boys, a za moment także Dave, Playboys, oj, będzie naprawdę wesoło. Oskar Tomczyk, cześć, witajcie!

Radio Sochaczew, dzień dobry, w sobotę. Tak jest, moi drodzy, zaczęliśmy już ten weekend. No i pytanie, jakie macie plany? Dawajcie znać na Facebooku Radia Sochaczew. A dzisiaj na imieniny idziemy do Teodora, do Konstancji, do Januarego, do Zuzanny, Marty, Marii, Alfonsa, Eliasza, Wilhelminy, Nili, Palomy, Dezyderiusza, Januariusza czy Dezyderego, bo to właśnie dzisiejsi solenizanci. Ich pełną listę znajdziecie także na Facebooku Radia Sochaczew. A już za moment sprawdzimy, co zadziało się 19 września w naszej historii. Będzie kalendarium. No i zobaczymy, czy ta historia dotyczy Sochaczewa, okolic, Polski czy świata. No, pewnie trochę dat stąd, trochę dat stąd. Dave, Miami, już teraz na 13 minut po 8.

0: Playboys tak pięknie w Radiu Sahacze w 19 minut, 20 minut po 8 to słuchajcie czas na kartkę z kalendarza. 19 września, co działo się tego dnia? No na przykład w 1410 wielka wojna z Zakonem Krzyżackim, wtedy wojska króla Władysława II Jagieły zakończyły nieudane oblężenie Malborka. No ale z czasów bardziej współczesnych w 1953 roku w fabryce na Żeraniu wyprodukowano pierwszy polski silnik do samochodu FSO Warszawa M20. Kto z was kojarzy te auta i ten polski silnik? No to jest właśnie rocznica, od kiedy pierwszy taki powstał. W 1940 roku o tym cały czas warto mówić, nie tylko we wrześniu, ale we wrześniu mówimy o tym szczególnie. Rotmistrz Witold Pilecki dokładnie 19 września dał się dobrowolnie aresztować w łapance ulicznej na Żoliborzu, aby dostać się w celach wywiadowczych do obozu koncentracyjnego Auschwitz. No i w czasie tej samej łapanki został aresztowany Władysław Bartoszewski również. W 1980 roku miała miejsce premierę filmowe Konstans w reżyserii Krzysztofa Zanussiego i Spokój w reżyserii również Krzysztofa, ale tym razem Kieślowskiego. W 2006 powstała Komisja Nadzoru Finansowego, a propos tych wydarzeń związanych z II wojną światową, no to w 2014 roku miała miejsce premiera filmu wojennego, który mówi akurat o Powstaniu Warszawskim Miasto 44 w reżyserii Jana Komasy. Kto z was oglądał? Dajcie znać, jak odzwierciedlił Jan Komasa te wydarzenia, jak wam ten film się podobał w tym klimacie. Już za kilka chwil także kolejne rocznice z 19 września, a ja was pytam o plany na weekend, jakie macie, dajcie znać, dzielcie się nimi na Facebooku Radio Sahacze pod najnowszym postem w komentarzach. No i przypomnę, że do 9 zbieram wasze anonse matrymonialne, te wysyłacie niezmiennie SMS-owo, SMS na numer 7248, w treści wpisuje Radio Sahacze pisane łącznie, a później treść waszego ogłoszenia. Radio Sahacze.
1: Reklama. Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobiany, klew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem. Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
2: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
4: Koncertowe pożegnanie lata w Żelazowej Woli. 19 września o 17:00. Zapraszamy na finałowy koncert letniej sceny w Żelazowej Woli. Na plenerowej scenie w parku obok domu urodzenia Fryderyka Chopina usłyszymy zdobywcę trzeciej nagrody oraz nagrody za najlepsze wykonanie koncertu w 18. konkursie chopinowskim Martina Garcia-Garcia wraz z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Anny Sułkowskiej-Migoń. W programie koncert fortepianowy F-moll opus 21 Chopina i czwarta symfonia Adur opus 90 włoska Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Bilety w cenie 25 zł można nabyć na bilety.nifc.pl. Wydarzenia z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Znasz produkty. Teraz poznaj ludzi, którzy je tworzą. Fast Service zaprasza na dni otwarte. Spotkania odbędą się 22 września oraz 6 października. Opowiemy Ci o pracy na produkcji i magazynie. Odpowiemy na pytania i pokażemy możliwości rozwoju. Sochaczew, ulica Ziemowita 3, godzina 14. Nie tylko szukaj pracy, poznaj ją od środka.
8: Dzień dobry w sobotę.
9: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
10: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
11: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
12: Reklama.

0: Radio Sochaczewi, dzień dobry w sobotę. No, a kto z was chciałby być pierwszym szczęśliwcem, który wygra dzisiaj u nas w konkursie? No to już teraz taka szansa.
1: Sponsorem nagrody jest firma Kamix, Sochaczew, ulica Gawłowska 105. Profesjonalne klucze, odzież BHP i chemia czyszcząca.
0: Łącznie nawet 9 dyszek możecie zgarnąć do naszego sponsora. Tak jest, taki voucher do wygrania. 30 zł, 30 jeśli macie paragon i 30 jeśli wystawicie pozytywną opinię o sklepie w Googlach Plus. No to kto z was chciałby zawalczyć o tę nagrodę, 9 dyszek do wykorzystania właśnie w sklepie Kamix. Telefon do Radia Sochaczew znacie, ale ja powtórzę. 46 863 22 22 46 863 22 22 to jest telefon. Już teraz linie są otwarte. Można śmiało dzwonić i brać udział w tym konkursie i zawalczyć o tę nagrodę. Tym bardziej, że pytanie, które dzisiaj dla was przygotowałem, no myślę, że nie sprawi wam kłopotów. Jest taka mała podpowiedź, poniekąd związana z obecną porą roku, w której się znajdujemy i z tym czasem właśnie teraz takim takiej drugiej połowy września. To jest właśnie tego typu pytanie najbardziej aktualne, najbardziej na czasie. 46 863 22 22 46 863 22 22. To jest numer do Radia Sochaczew i już teraz na ten numer dzwonicie. Czekam na wasze telefony. No i zgarniacie w rezultacie właśnie 9 dyszek, więc no piechotą 9 dyszek nie chodzi. Nawet 3 dyszki piechotą nie chodzi. Jeśli stwierdzicie, że nie będziecie wypełniać do końca zasad tego konkursu, no to taki voucherek to się jak najbardziej przyda. Halo, halo, kto jest z nami? Dzień dobry.
2: Halo, Jarosław.
0: Witam serdecznie. Czy jesteś gotowy usłyszeć pytanie?
2: Tak.
0: Dobrze, pytanie jest następujące. Trzeba się wsłuchać. Uwaga, słuchamy. No i pytanie do ciebie jest następujące. Jakie zwierzę wydaje ten dźwięk? I to podpowiem właśnie, już teraz się zaczyna ten okres.
2: Rykowisko jeleni.
0: Tak jest, rykowisko jeleni. No nie miałeś problemu w takim razie z odpowiedzią. Czy słyszałeś kiedyś na własne uszy? Byłeś?
2: Nie miałem takiego.
0: Nie miałeś takiej możliwości. Okej, okay, ale mimo wszystko wiedziałeś, z czym to się je. W takim razie gratuluję. Czy chcesz kogoś pozdrowić na naszej antenie?
2: Prowadzącego i Radio Sochaczew.
0: W takim razie dołączam się do pozdrowień i bardzo dziękuję, a ty się ze mną nie rozłączaj, poza anteną powiem ci, jak voucher od sponsora odebrać.
1: Sponsorem nagrody jest firma Kamix, Sochaczew, ulica Gawłowska 105. Profesjonalne klucze, odzież BHP i chemia czyszcząca.

0: A już za chwilkę, już za momencik w Radio Sochacze w kącik matrymonialny. Także to jest ostatnia szansa, żeby wysłać SMS-a z waszym ogłoszeniem. Przypomnę, 7248, pod ten numer SMS-a wysyłacie o treści Radio Sochacze, a później dalej po spacji, po przerwie treść waszego ogłoszenia. Tak jest. Także już za moment te ogłoszenia właśnie.
1: Radio Sochacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
3: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
6: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
9: Timberjack. Świadczymy usługi wycinki drzew, samosiejek, karczowania. Mulczowanie terenu mulczerem powierzchniowym w Głębnym. Sprzedaż drewna opałowego, kominkowego. Timberjack. Krzysztof Żakowski. Telefon 694 850 493.
10: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
12: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
13: Dzień dobry w sobotę.
14: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
15: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
16: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
5: Reklama.

0: tu Radio Sahaczew w ten sobotni poranek, a już teraz czas na...
1: Kącik matrymonialny.
0: Witam, mam na imię Halina, mam 55 lat, szukam partnera do towarzystwa, z którym będę mogła miło spędzić czas. Pozdrawiam. To pierwsze ogłoszenie dzisiaj. Kolejne, które od was dostaliśmy. Mężczyzna chętnie pozna miłą, normalną kobietę do bycia razem do 52 lat z Sochaczewa lub okolic. I mam jeszcze jedno ogłoszenie, tym razem od Rafała. Zadbany, sympatyczny pan w wieku 47 lat pozna miłą, spokojną kobietę z poczuciem humoru. Szuka kobiety w wieku od 35 do 48 lat z Sochaczewa lub bliskich okolic. Jeśli jesteście zainteresowani, zainteresowane właśnie tymi ogłoszeniami, no to kontaktujcie się z Radiem Sochaczew.
1: Kącik matrymonialny.
0: A już za 10 minut, punktualnie o 9:00, najnowsze wiadomości.

0: Reklama.
1: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
2: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
3: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
4: Budujesz dom? Remontujesz mieszkania? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
5: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 18,39 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 4,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 19 września lub do wyczerpania zapasów.
6: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
7: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już dziś o 15:00 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
8: Uwaga, uwaga! 10. urodziny salonu Prestige Center. Z tej okazji do końca września darmowe konsultacje i 10% rabatu na zabiegi kosmetologiczne. Sochaczew, Olimpijska 10, lokal pierwszy. Telefon 570 090 908.
9: Dzień dobry w sobotę.
10: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
11: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
0: Reklama.
13: Zbliża się 9:00, to czas najnowszych wiadomości w Radiu Sochaczew, posłuchajmy.
14: Koleje wznowiły ruch pociągów na odcinku Toporów Świebodzin. Do aresztu nie trafił poseł Wojciech Król mimo zgody Sejmu. Parytety w sztabach trenerskich wymagane przez FIFA po raz pierwszy na turnieju i to rozgrywanym właśnie w Polsce. Agnieszka Trojanowska, BIS. Pociągi znów jeżdżą na odcinku Toporów Świebodzin w Lubuskiem. Powodem nocnej awarii była uszkodzona sieć trakcyjna relacji Warszawa Wschodnia-Frankfurt. Naprawa trwała całą noc. Przejezdny jest już także tunel na Zakopiance w kierunku Zakopanego po porannym pożarze samochodu osobowego. Do pożaru doszło po godzinie 6:00 w nawie tunelu na drodze ekspresowej S7. W pożarze nikt nie został ranny. Poseł Wojciech Król, podejrzany o zarzuty korupcyjne, nie trafi do aresztu. Katowicki sąd nie uwzględnił wniosku Prokuratury Europejskiej o zastosowanie wobec polityka Koalicji Obywatelskiej takiego środka zapobiegawczego. Poseł Król usłyszał wczoraj kolejne zarzuty dotyczące przyjęcia korzyści majątkowych. Jego pełnomocniczka, mecenas Marta Smołka, informuje, że jej klient nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów, czuje się niewinny, a część zarzutów nie ma związku z funduszami unijnymi.
0: Część tych zarzutów nie powinna być, że tak powiem, prowadzona, czy nie leży we właściwości Prokuratury Europejskiej, bo naszym zdaniem związku ze środkami unijnymi nie ma.
14: Wczorajsze kilkugodzinne przesłuchanie Króla w Prokuraturze Europejskiej w Katowicach było następstwem czwartkowej decyzji Sejmu, który wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła. Prokuratura Europejska wnioskowała o areszt, ale sąd stwierdził, że areszt byłby środkiem nadmiarowym i niezasadnym. Mural upamiętniający najmłodszą sanitariuszkę Powstania Warszawskiego powstał na budynku Szkoły Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej. To szkoła imienia bohaterów Warszawy. W powstanie muralu zaangażowali się uczniowie, nauczyciele i mieszkańcy Bukowiny. Róża Maria Goździewska urodziła się zaledwie 3 lata przed wybuchem II wojny światowej. W czasie Powstania Warszawskiego miała 8 lat, mimo to pomagała w szpitalu polowym. Piłkarskie Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20 rozgrywane w Polsce to pierwszy turniej, w którym obowiązują parytety wprowadzone przez FIFA. W sztabie szkoleniowym każdej drużyny kobieta pełni funkcję pierwszego trenera lub asystenta. Finał mistrzostw za tydzień w niedzielę w Łodzi. Szanse na zwycięstwo mają Korea Południowa, Włochy, Brazylia, Hiszpania, Nigeria, Kolumbia, Korea Północna i Kanada.
15: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: Przewaga słońca dzisiaj 14 stopni Celsjusza, póki co na termometrach, ale będzie więcej, bo będzie do 22 nawet. No i słonecznie, tak jak mówiłem, ciśnienie przez cały dzień wysokie, 1020 hektopaskali, odczuwalna temperatura na poziomie 14 na razie, będzie znacznie więcej. Wiatr jeszcze, ale ten słaby, nie będzie nam przeszkadzał. 11 km na godzinę, tak z taką prędkością średnią powieje z południowego zachodu.
15: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: No i bardzo fajnie, że jesteście z Radiem Sochaczew. Na dzień dobry, w sobotę, tak jest. Co zamierzycie robić w ten weekend? Dajcie znać na Facebooku. A w tej godzinie rusza giełda kupno-sprzedaż. A więc nasz numer telefonu, który teraz powtórzę, 46 863 22 22, jest dla Was. Czekam na Wasze ogłoszenie. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

0: Radio Sochaczew, dzień dobry w sobotę. A tymczasem słuchajcie, czas na wasze ogłoszenia w giełdzie kupno-sprzedaż. Halo, halo, dzień dobry, kto jest z nami i co chce ogłosić?
1: Sprzedam przyczepkę samochodową do samochodu swojego. Mój telefon 798-624-434. Dziękuję.
0: Proszę bardzo, halo, halo, kto jest z nami?
2: Sprzedam skuter dla niepełnosprawnych. Mój numer telefonu 510-597-922. Dziękuję.
0: Proszę bardzo. I w takim razie jeszcze widzę, że ktoś jest na linii. Halo, dzień dobry.
3: Sprzedam wózek elektryczny nowy, jednoosobowy, dla osoby niepełnosprawnej lub zamienię na dwuosobowy. Jeszcze sprzedam rower trójkołowy marki Tolek elektryczny. Telefon 797-399-522. Kupię lodówkę do 1,30 m lub zamienię na większą. I jeszcze kupię starszy motor lub motorower Fiata 125 lub 126P. Telefon 797-399-522. Dziękuję, pozdrawiam pana, miłego dzianka.
0: Bardzo dziękuję, również miłego dnia życzę. A jeśli wy chcielibyście właśnie do naszych sprzedających numer telefonu, no to kontaktujcie się z Radiem Sochaczew, a jeśli wy coś macie na sprzedaż, no to również kontaktujcie się. 46 863 22 22. Kiedy

0: Absolutny klasyk od zespołu Classic, czyli Hej, czy ty wiesz? A czy wy wiecie, że cały czas możecie ogłaszać w Radiu Słuchacze w ramach giełdy kupno-sprzedaż? Halo, halo, dzień dobry, kto jest z nami i co chce ogłosić?
1: Sprzedam kuchnię gazową w dobrym bardzo stanie używaną, sprzedam zmywarkę w dobrym stanie, całkiem niedrogo, sprzedam grzejnik do łazienki duży, sprzedam spawarkę na 380. Mój telefon 698 908 665. Dziękuję.
0: Proszę bardzo, jeśli jesteście zainteresowani ogłoszeniami, 46 863 22 22 to jest numer do Radio Sochaczew.
2: Autopromocja.
3: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
4: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
5: Sponsorem programu jest Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
6: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
9: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
10: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Kożuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
13: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
8: Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kursy ADR oraz nalewaki, szkolenia na wózki widłowe oraz HDS-y wraz z uprawnieniami UDT. Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń i już dziś 607 206 206, 607 206 206. centrumszkoleń.org.pl.
14: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt, kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
15: 5, 9, 31.
16: Jak liczyć na szczęście w Lotto?
15: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochacze w Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
7: Dzień dobry w sobotę.
17: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
18: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
19: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
20: Reklama.
21: Radio Sochacze, pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam oczywiście do słuchania nowości. Najlepsza muzyka oczywiście w tym radiu. Pozdrawiam serdecznie.

0: Shadowman na końcu świata w Radiu Sochacze w 33 minuty po 9, a już teraz coś, co bardzo lubicie, czyli kolejny konkurs na naszej antenie, a więc można wygrać fajne nagrody.
1: Sponsorem nagrody jest sklep internetowy Tanie Kupowanie, tanie-kupowanie.net. Wymiana cylindrów do wody gazowanej.
0: Dla siebie, dla kogoś innego, na prezent na przykład, czyli dzbanek do filtrowania wody od naszego sponsora. Kto chce o to powalczyć, no to już teraz dzwoni do Radia Sochacze w 46 863 22 22. Od razu tak podpowiem, że pytanie dotyczy kwestii sportowych, ale takich, które będziecie, myślę, wiedzieli, bo to taki trochę sport, trochę wiedza, taka ogólna, myślę, że bardzo proste. Halo, halo, dzień dobry, kto jest z nami?
2: Dzień dobry, Robert.
0: Witam serdecznie. Czy chcesz usłyszeć pytanie, rozumiem?
2: Oczywiście.
0: Oczywiście. No dobra, to pytanie do ciebie jest następujące. W jakim mieście mieszka obecnie Robert Lewandowski?
2: W Ameryce, ale... jakim mieście?
0: Tak jest. Co to będzie za miasto? Masz jeszcze chwilę na namysł?
2: Oddaję się w trybie natychmiastowym.
0: Tak? No trudno, ale dzięki za udział w zabawie. Kolejna osoba i kolejna szansa. 46 863 22 22. Halo, dzień dobry, kto jest z nami?
3: Dzień dobry, Barbara.
0: Witam serdecznie. Czy ty wiesz, w jakim mieście mieszka obecnie Robert Lewandowski?
3: Wydaje mi się, że w Chicago.
0: Dobra. Czy mam zaznaczyć, czy to jest ostateczna odpowiedź?
3: No, ostateczna.
0: No i to jest prawidłowa odpowiedź. Tak jest. No. Chicago Fire to jest jego obecny klub i w Chicago również Robert mieszka. W takim razie trafia do ciebie nasza nagroda. Czy chcesz kogoś pozdrowić, będąc na antenie?
3: No, wszystkich słuchaczy Radia Sochacze i prowadzących.
0: Piękne pozdrowienia, dołączam się i bardzo dziękuję za tych prowadzących, też przekażę pozostałym. Nie rozłączaj się ze mną, poza anteną powiem ci, jak tę nagrodę odebrać.
1: Sponsorem nagrody jest sklep internetowy Tanie Kupowanie, tanie-kupowanie.net. Wymiana cylindrów do wody gazowanej.

0: Tu Radio Słuchaczów, nie zapominamy o naszej giełdzie kupno-sprzedaż. No tym bardziej, że jesteście, dzwonicie i chcecie coś ogłosić. Halo, halo, dzień dobry.
1: Sprzedam silnik na 380 V na wózku i telefon Galaxia 5 w całkiem dobrym stanie. Mój numer telefonu 696 434 563.
0: Proszę bardzo, pozdrawiam. W takim razie, a jeśli ktoś z was chce ogłosić, no to jeszcze taka szansa ostatnia jest. 46 863 22 22, a już za kilka chwil zamkniemy naszą giełdę.
2: Autopromocja.
3: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku twoim potrawom.
4: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
5: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
6: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
8: Mistrz kominiarstwa Paweł Mittelsztedt wykonuje usługi kominiarskie w pełnym zakresie na terenie Sochaczewa i okolic dla instytucji użyteczności publicznej, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i osób indywidualnych. Jeżeli szukasz profesjonalnej pomocy w zakresie usług kominiarskich, zadzwoń i wezwij dobrego, taniego i doświadczonego mistrza kominiarskiego Pawła. Telefon 502 142 122. 502 142 122.
9: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
10: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
12: Wszystkich miłośników koszykówki zapraszamy na mecz drugiej ligi męskiej. Rysie Sochaczew, AZS Politechnika Warszawska. 19 września, godzina 19, Hala Mosir w Chodakowie. Liczymy na wasz doping.
13: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Boot DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Boot DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304. Znasz produkty. Teraz poznaj ludzi, którzy je tworzą. Fast Service zaprasza na dni otwarte. Spotkania odbędą się 22 września oraz 6 października. Opowiemy Ci o pracy na produkcji i magazynie. Odpowiemy na pytania i pokażemy możliwości rozwoju. Sochaczew, ulica Ziemowita 3, godzina 14. Nie tylko szukaj pracy, poznaj ją od środka.
14: Dzień dobry w sobotę.
15: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
16: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
17: Sponsorem jest firma Romex, Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
18: Reklama.

0: Reklama.
1: Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505 804 923.
2: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
3: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 18,39 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 4,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 19 września lub do wyczerpania zapasów.
4: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już dziś o 15:00 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
5: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
6: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
7: Odwiedź nas i poznaj ofertę. Toyota Płock, ulica Kutnowska 20.
8: OSP Szczytno zaprasza na darmowe warsztaty edukacyjne. Już 19 września od godziny 10 do 20 na placu OSP Szczytno. W programie pierwsza pomoc, bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym, zachowanie w sytuacjach kryzysowych i wiele innych.
9: Uwaga, uwaga! 10 urodziny salonu Prestige Center. Z tej okazji do końca września darmowe konsultacje i 10% rabatu na zabiegi kosmetologiczne. Sochaczew, Olimpijska 10, lokal pierwszy. Telefon 570 090 908.
10: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
11: Dzień dobry w sobotę.
12: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
13: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
14: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
0: Reklama.
15: Radio Sochaczew, dzień dobry, w sobotę jest 10:00.
16: Samoloty w przestrzeni powietrznej Polski w związku z atakami na Ukrainie. Nocna prohibicja w całym kraju odroczona, Sejm zaskoczył i wykreślił głosowanie. Ceny paliw znów w górę, analitycy nie pozostawiają złudzeń. Agnieszka Trojanowska-Bis. W związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej, poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W komunikacie zaznaczono, że działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Rosja atakuje naszego wschodniego sąsiada bezzałogowcami. O kilka groszy benzyna, ale diesel już o 20, a nawet 30 groszy podrożeje w najbliższych dniach. Takie są kolejne bardzo niepokojące prognozy analityków, mówi Jakub Bogucki z ePetrol.pl.
17: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
16: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Nagły zwrot akcji podczas sejmowych głosowań wczoraj posłowie posłowie mieli przyjąć ustawę o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju oraz o zakazie reklamy alkoholu, w tym piwa. Nieoczekiwanie jednak ten punkt został wykreślony z harmonogramu prac Sejmu. Politycy lewicy są oburzeni i oskarżają PSL o uleganie wpływom alkoholowego rynku, o czym Maciej Kluczka.
0: Posłanka Joanna Wicha z Lewicy pyta.
18: Zdjęty kompletnie z obrad. Nie wiem, co PSL chce tym ugrać.
0: Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiada.
19: Ta ustawa jest niedopracowana.
0: Ludowcy podkreślają, że są za nocnym zakazem sprzedaży alkoholu, ale chcą doprecyzowania ustawy. Poseł Jacek Tomczak chce zapisów chroniących branżę winiarską.
20: W naszym kraju ktoś wpadł na pomysł, żeby zakazywać promocji, reklamy, możliwości rozwoju winiarstwa w Polsce.
0: Zdaniem polityków lewicy ruch PSL-u to próba na przeciągnięcie w czasie prac nad ustawą.
16: Cyber Ranger tropi w mediach społecznościowych osoby łamiące przepisy w Tatrzańskim Parku Narodowym. Strażnik przegląda m.in. Facebooka i Instagrama, gdzie turyści sami chwalą się nielegalnymi wyczynami. Od marca wpadło 56 osób, nałożono 23 mandaty, 2 osoby zostały pouczone, a 3 sprawy skierowano do sądu.
21: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
21: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
15: No słuchajcie, dzisiaj naprawdę bardzo dużo słońca przez cały dzień w Sochaczew i okolicach. Aktualnie 16 kresek na plusie, ale do 22 dzisiaj również zobaczymy na termometrach. No i taka też będzie temperatura odczuwalna, bo ona idzie w parze z tą termometrową, że tak powiem. Ciśnienie bardzo wysokie, 1020 hektopaskali, wiatr umiarkowany, 14 km na godzinę, mocniej wiać nie powinno.
21: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
21: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
15: To Radio Sochaczew. Co robicie w ten weekend? No, pomysłów na to, jak spędzić czas, jest bardzo dużo, a ja w tej godzinie będę mówił na przykład o takich wydarzeniach weekendowych, na których się można pojawić. Nie wiem, czy wiecie, ale ten weekend to jest weekend, kiedy trwa 49. Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw w Skierniewicach, a więc można się wybrać na tamtejsze koncerty i za chwilę będę mówił również na ten temat. Z tej okazji pozdrawiam nasze słuchaczki ze Skierniewic, Elę i Dorotę. Wszystkiego dobrego dla Was i udanego świętowania w ramach właśnie tego święta życzą sąsiedzi z Sochaczewa i okolic. No to co? No to gramy, moi drodzy. Rozbudzamy nas wszystkich w ten sobotni poranek. Smacznej kawusi, toksyna, kwestia 07 na porządek 10. Oskar Tomczyk. Cześć, witajcie, fajnie, że z nami jesteście.

0: Weekend, kocham jej oczy. W Radiu Sochacze w 12 minut po 10. A tymczasem słuchajcie, trwa 49. Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw u naszych sąsiadów w Skierniewicach. No i pytanie jest następujące, które mogliście sobie zadać. Jakie koncerty wydarzą się dzisiaj? Kto dzisiaj zaśpiewa, zagra? Otóż dzisiaj na scenie głównej pojawi się Molesta, Evenement, Urszula, Igo, a także Baim. Z kolei patrzę na niedzielę. W niedzielę na scenie głównej Ania Dąbrowska, Piotr Rogucki i Normalni Ludzie, Trips, a także Lady Punk. Z kolei na małej scenie tej tanecznej to zupełnie inne przeboje. Klaudia Zielińska, Milano to dzisiaj, a jutro Make oraz Norbi, między innymi oczywiście, no bo ten program jest bardzo szeroki. Więcej szczegółów znajdziecie na tusochaczew.pl w zakładce Co, Gdzie, Kiedy.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Top Girls w Radiu Sochacze. Tak gramy dla was w ten sobotni poranek. 20 minut po 10. No ale też informujemy o tym, co wydarzy się w Sochacze i okolicach. No i już dzisiaj, słuchajcie, wielki mecz charytatywny dla Mai i Stasia, połączony z otwarciem obiektów sportowych przy ulicy Warszawskiej 80 w Sochaczewie. Wszystko rozpocznie się o 15:00. Na boisku wystąpią sportowcy, samorządowcy, dziennikarze, artyści, inni znani lubiani, bo będzie to mecz pomiędzy ekipą burmistrza a KP Orkan Sochaczew. Oprócz tego atrakcje dla całych rodzin. Warto tam dzisiaj przyjść. Stadion przy ulicy Warszawskiej. Właśnie tam mecz charytatywny. Będzie tam też na przykład strefa kibica i ona ruszy nieco wcześniej niż o tej 15:00. O tym naczelnik Agata Kalińska z Urzędu Miasta.
1: Od godziny 14:30 czynna dla wszystkich państwa. Będzie to miejsce, w którym uczestnicy wydarzenia będą mogli wspólnie spędzić czas, przygotować się do sportowych emocji, a czy oczywiście aktywnie uczestniczyć w charytatywnym pikniku. Strefa będzie dostępna przez cały czas trwania wydarzenia. Będzie stanowiła doskonałe uzupełnienie sportowej części imprezy. I tutaj w tej strefie strefa zabaw dla dzieci, animacje i konkursy dla najmłodszych, strefa gastronomiczna.
0: I co ważne, wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny.
2: Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochacze. Gwarancja udanej zabawy.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
7: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Polimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
10: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobierców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
11: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
12: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
13: W
12: każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
16: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
18: Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie, samorządowy zakład budżetowy, zatrudni głównego księgowego. To propozycja dla osób posiadających doświadczenie w księgowości, dobrą znajomość przepisów finansowych i podatkowych. Praca na pełen etat w siedzibie zakładu przy Alei 600-lecia 90. Ponadto ZKM poszukuje pracownika na stanowisko kontroler strefy płatnego parkowania. Szczegółowe informacje na zkm.sochaczew.pl. Zadzwoń 46 862 99 27 wewnętrzny 104.
19: Dzień dobry w sobotę.
20: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
21: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
22: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
23: Reklama.

0: Ty i ja, czyli Defis w Radiu Sahaczew, a może być nawet trio, czyli ty, ktoś jeszcze i na przykład pachnąca, świeża, pyszna pizza.
1: Sponsorem nagrody jest pizzeria Koziołek, Kozłów Biskupi, ulica Skierniewicka 50A.
0: Dobrze słyszeliście, już teraz do wygrania voucher na dużą pizzę do wykorzystania w pizzerii Koziołek. Kto z was zainteresowany, no to dzwoni do Radia Sahaczew i bierze udział w naszym konkursie. 46 863 22 22 46 863 22 22. Halo, halo, dzień dobry, kto jest z nami?
2: Mariusz.
0: Jak ci mija ten sobotni poranek, powiedz?
2: Ano w pracy.
0: W pracy, ale później będzie też czas na trochę odpoczynku?
2: No będzie do południa i potem już laba.
0: I później już laba. No to mam nadzieję, że tak uda się. Dobrze, w takim razie pytanie do ciebie jest następujące. Który pierwiastek chemiczny ma symbol Ag?
2: Ag.
0: Tak, i teraz dam ci cztery odpowiedzi. Dobra, to uwaga. A. Złoto, B. Srebro, C. Aluminium, czy D. Argon?
2: Argon.
0: Argon AG? Zaznaczyć?
2: Tak.
0: Zaznaczam. No niestety to nie jest poprawna odpowiedź, ale dzięki za udział w zabawie. Kto wie? 46 863 22 22. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Z kim rozmawiam?
3: Katarzyna.
0: Czy ty znasz odpowiedź na to pytanie?
3: No tak nie do końca, ale...
0: Powtórzę. Który pierwiastek chemiczny ma symbol Ag? A. Złoto, B. Srebro, C. Aluminium, czy D. Argon?
3: C. Odpowiedź?
0: C. Aluminium?
3: Tak.
0: No niestety. Niestety to nie jest poprawna odpowiedź. A kto z was wie? Halo, halo, dzień dobry. Z kim rozmawiam?
4: Dzień dobry. Kacper.
0: Czy ty znasz odpowiedź na to pytanie?
4: No tak, zostało srebro.
0: No jeszcze srebro albo złoto, to co wybierasz?
4: No srebro.
0: Srebro, tak jest. AG to jest srebro, to jest poprawna odpowiedź, także voucher na pizzę trafia do ciebie. Czy chcesz kogoś pozdrowić?
4: Prowadzących Radia Sahaczew, słuchaczy wszystkich Radia Sahaczew, żonę i córkę, które pracują w ogrodzie.
0: Pozdrawiamy zatem serdecznie. No pogoda chyba taka dobra do tego, żeby jeszcze w ogrodzie coś tam podziałać. Także.
4: A później o 15 wszyscy na Orkan, na mecz.
0: O, bardzo, to jest rzeczywiście, to trzeba o tym przypominać. O 15 dzisiaj mecz charytatywny na Orkan, także wybieracie się, rozumiem?
4: Tak jest.
0: Super.
4: Będziemy wspierać charytatywnie.
0: Pięknie, w takim razie do zobaczenia, my tam również będziemy. A ty się ze mną nie rozłączaj i poza anteną powiem ci, jak odebrać voucher.
1: Sponsorem nagrody jest pizzeria Koziołek, Kozłów Biskupi, ulica Skierniewicka 50.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Jeszcze więcej muzyki.
0: Reklama.
2: Firma IMO oferuje skup złomu stalowego, żeliwnego, kolorowego oraz złomowanie pojazdów, zaświadczenia do Wydziału Komunikacji, sprzedaż używanych części samochodowych, możliwość odbioru pojazdu. Łowicz, ulica Armii Krajowej 14, telefon 502 32 88 18.
3: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
4: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
5: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Koncertowe pożegnanie lata w Żelazowej Woli. 19 września o 17:00. Zapraszamy na finałowy koncert letniej sceny w Żelazowej Woli. Na plenerowej scenie w parku obok domu urodzenia Fryderyka Chopina usłyszymy zdobywcę trzeciej nagrody oraz nagrody za najlepsze wykonanie koncertu w 18. konkursie chopinowskim. Martina Garcia wraz z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Anny Sułkowskiej-Migoń. W programie koncert fortepianowy F-moll opus 21 Chopina i czwarta symfonia Adur opus 90 włoska Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Bilety w cenie 25 zł można nabyć na bilety.nifc.pl. Wydarzenia z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
9: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochaczew-Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
10: Dzień dobry w sobotę.
11: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
12: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
13: Sponsorem jest firma Romex, Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Firma Canvis oferuje szeroką gamę produktów własnych oraz renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Bramy garażowe własne oraz firm Wiśniowski i Horman. Drzwi stalowe nietypowe. Drzwi zewnętrzne stalowe i drewniane. Drzwi wewnętrzne. Ogrodzenia, bramy, furtki. Automaty do bram garażowych i ogrodzeniowych. Kamę, fak, beninka, tołusek. Balustrady i schody. Taczki budowlane, ościeżnice drzwiowe. Panele ogrodzeniowe, płyty betonowe i akcesoria. Najtaniej w regionie. Uwaga! Nowość! Projekty komputerowe. Canvis, Komorów koło Campinosu. Telefon 22 725 03 47. 22 725 03 47. www.canvis.com.pl.
2: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
3: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
4: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 18,39 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 4,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 19 września lub do wyczerpania zapasów.
5: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już dziś o 15:00 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
6: Uwaga, uwaga! 10. urodziny salonu Prestige Center. Z tej okazji do końca września darmowe konsultacje i 10% rabatu na zabiegi kosmetologiczne. Sochaczew, Olimpijska 10, lokal pierwszy. Telefon 570 090 908.
7: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie Wróżkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788-463-304. 788-463-304.
8: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
9: Dzień dobry w sobotę.
10: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
11: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
0: Reklama.
13: Słuchacie Radia Sochaczew, jest punktualnie 11.
14: Operowanie myśliwców zakończone w polskiej przestrzeni powietrznej. Polski prezydent rozpoczął wizytę w Nowym Jorku. Zabytkowy samochód od złotówki można wylicytować na trwającym Retro Motor Show. Agnieszka Trojanowska, BIS. Akcja prewencyjna zakończona. Polska poderwała dziś o poranku myśliwce w związku z rosyjskim bombardowaniem na Ukrainie. Jak informowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, była to akcja prewencyjna. Komunikaty wojska śledzi Szymon Kępka.
15: Rosja używa przeciwko Ukrainie m.in. odrzutowych, bezzałogowych statków powietrznych. To są bezzałogowce poruszające się szybciej niż zwykłe drony. Dowództwo operacyjne uruchomiło niezbędne siły i środki, a naziemne systemy obrony powietrznej i systemy systemy radiolokacyjnego rozpoznania osiągnęły stan gotowości. Tak wynika z komunikatów wojska. Ta gotowość oznacza, że wojsko jest przygotowane do natychmiastowego działania w przypadku pojawienia się zagrożenia, czyli na przykład naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Nie ma na razie informacji o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej.
14: Prezydent Karol Nawrocki jest już w Nowym Jorku. Wizyta polskiej głowy państwa w USA, która potrwa do środy, związana jest z 81. sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydencki samolot wylądował na lotnisku Kennedy'ego tuż przed północą czasu nowojorskiego, czyli chwilę przed 6 rano czasu polskiego. Dziś para prezydencka złoży wieniec pod drzewem przetrwania, symbolem zamachów terrorystycznych na World Trade Center. W programie kilkudniowej wizyty są także spotkania ze światowymi przywódcami oraz z Polonią. Polski prezydent wystąpi także podczas debaty generalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W wieku 83 lat zmarł Sandro Mazzola, były napastnik piłkarskiej reprezentacji Włoch, który przez całą swoją 17-letnią karierę występował w Interze Mediolan. Mazzola, uważany za ikonę Interu, strzelił 158 bramek w ponad 500 meczów w Serie A, pomagając drużynie zdobyć 4 tytuły mistrza Włoch oraz 2 puchary Europy. Około 1000 zabytkowych pojazdów można zobaczyć na trwającym do jutra na międzynarodowych targach poznańskich 10. Retro Motor Show. W programie pokazy driftu i prelekcje na temat zakupu, a także niezbędnej renowacji zabytkowych aut, ale chętni mogą w ramach Retro Motor Show w Poznaniu kupić klasyczne auto. Na giełdzie pojazdów zabytkowych wybrane samochody oferowane są w formule licytacji od symbolicznej złotówki bez ceny minimalnej.
12: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
0: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: No, coraz cieplej. Teraz 18 stopni Celsjusza, jeśli chodzi o temperaturę odczuwalną, ale to nie jest jeszcze wszystko. 22 stopnie Celsjusza, to już będzie maks dzisiaj po południu. Tak między 14, 15 a 16 wtedy osiągniemy. 1020 hektopaskali, a więc ciśnienie cały czas pozostaje wysokie. Wiatr umiarkowany, powiew z prędkością 18 km na godzinę. A to wszystko z południowego zachodu, a więc wiatr nam przeszkadzać bardzo nie powinien.
12: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
0: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: Tu Radio Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. A co Wy robicie w ten weekend i co zamierzacie? Dajcie znać na naszym Facebooku. Tak, najnowszy post i komentarze są dla Was. A jeśli ktoś z Was ma jakiś temat do naszych interwencji, no to również na nie czekam pod numerem telefonu 46 863 22 22. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

0: Cicha woda, weź nie wydaj w Radio Sahaczew. A tymczasem słuchajcie, a propos tego, co dzieje się w ten weekend, no to o tym mówiliśmy, ale przypominamy, że dzisiaj od 14 rusza akcja darmowego chipowania zwierząt w Sahaczewie. Tak jest, to jest współpraca Urzędu Miasta ze Stowarzyszeniem Zwierzęcy Głos oraz organizacją charytatywną Koty z Sahaczewa. No i faktycznie możecie wziąć udział w tej akcji, już będziecie mogli od 14 do 18, to wszystko na parkingu przy Szkole Podstawowej numer 4 w Sahaczewie, tak jest, czyli Stanisława Staszica 25. Tam więcej atrakcji czeka, bo będzie loteriada, będzie bazarek, będzie wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy, no i oczywiście wiele przydatnych informacji dla wszystkich właścicieli psów czy kotów.
1: 94 i 9 FM. Radio Sahaczew. Reklama.
2: Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505-804-923.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
7: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
8: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobierców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
9: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
10: Jak sobota to...
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
14: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Znasz produkty. Teraz poznaj ludzi, którzy je tworzą. Fast Service zaprasza na dni otwarte. Spotkania odbędą się 22 września oraz 6 października. Opowiemy Ci o pracy na produkcji i magazynie. Odpowiemy na pytania i pokażemy możliwości rozwoju. Sochaczew, ulica Ziemowita 3, godzina 14. Nie tylko szukaj pracy, poznaj ją od środka.
16: Dzień dobry w sobotę.
17: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
18: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
19: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
1: Reklama.

0: A jak działa na was wiadomość, że w Radiu Słuchacz mamy mnóstwo konkursów. Tak jest. A jak działa ta wiadomość, że teraz kolejny z nich?
1: Sponsorem jest Pizzeria da Grasso. Sochaczew, Kramnice Miejskie.
0: Do wygrania voucher o wartości 50 zł do da Grasso Sochaczew. Kto chce o to powalczyć, no to wykonuje połączenie. 46 863 22 22 46 863 22 22.
2: Halo,
0: co? Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Kto jest z nami?
3: Krystyna.
0: Witam serdecznie. Jak ten sobotni poranek i weekend mija?
3: A bardzo dobrze, na działce.
0: Na działce.
3: Koszenie trawy, tak, koszenie trawy, sadzenie kwiatków, podlewanie i tak dalej.
0: I korzystanie ze słońca i z pięknej pogody.
3: Jak najbardziej. No i jeszcze po południu ślub córki.
0: O, to są plany. O, to gratulujemy już teraz zawczasu. To piękna sprawa. No dobrze,
3: tak.
0: To pytanie następujące. Czy jesteś, moja droga, gotowa na to pytanie?
3: No tak, tylko nie wiem, czy odpowiem.
0: No dobra.
3: Ale jestem gotowa.
0: To pytanie jest następujące. Ile kości ma dorosły człowiek? A. 186. 2. 206. Czyli B. 206. C. 226. D. 246.
3: Odpowiedź B.
0: B. 206?
3: Tak.
0: Na pewno?
3: No, jestem pewna.
0: No i to jest znakomita odpowiedź. Tak jest, poprawna. A więc trafia do ciebie voucher na pizzę. Czy chcesz kogoś pozdrowić?
3: Tak, jak najbardziej. Swojego partnera Łukasza, którego bardzo kocham, który tak ciężko pracuje na działce.
0: Pozdrawiamy serdecznie, no i życzymy też pięknej uroczystości dzisiejszej.
3: A dziękuję bardzo. Dla swojej córeczki jak najbardziej. Wszystkiego najlepszego z okazji dnia ślubu.
0: Wszystkiego
3: najlepszego na nowej drodze życia.
0: Tak jest. Wszystkiego dobrego, a ty się ze mną nie rozłączaj.
1: Sponsorem jest Pizzeria da Grasso. Sochaczew, Kramnice Miejskie.

0: 99 FM. Autopromocja.
1: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Słuchacze rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Co tak się u ciebie dymi, sąsiedzie?
7: Nie wiem, ale chyba mam zapchane przewody kominowe albo brak nich ciągu.
6: Lepiej wezwij Pawła Kominiarza, nie się męczysz na tym dachu, jeszcze spadniesz i narobisz bigosu.
7: Może i masz rację, sąsiedzie, ale od razu bym zainstalował nasadę wiatrochronną i zabezpieczył przewód kominowy wkładem kwasoodpornym.
6: No tym bardziej wezwij Pawła Kominiarza. Sam i tak sobie z tym nie poradzisz. Ja to, sąsiedzie, twierdzę, że lepiej zaufać zawodowcowi.
7: Chyba tak zrobię.
6: Sąsiedzie, nawet jeśli chcesz dokonać przeglądu instalacji wentylacyjnych, czy też odbioru przewodów kominowych do nadzoru budowlanego, lub przyłączasz się do sieci instalacji gazowej, bądź chcesz sprawdzić szczelność instalacji gazowych i wykonać pomiary wentylacji mechanicznej, również co? Wezwij Pawła Kominiarza. Paweł Kominiarz. Nie zwlekaj, zadzwoń i wezwij dobrego, taniego i doświadczonego mistrza kominiarskiego. Telefon 502 142 122.
7: Możesz powtórzyć, sąsiedzie?
6: Oczywiście. Paweł Kominiarz. 502 142 122.
8: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
9: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
10: Wszystkich miłośników koszykówki zapraszamy na mecz drugiej Ligi Męskiej. Rysie Sochaczew, AZS Politechnika Warszawska. 19 września, godzina 19, Hala Mosir w Chodakowie. Liczymy na wasz doping.
11: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
12: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
13: Odwiedź nas i poznaj ofertę. Toyota Płock, ulica Kutnowska 20. Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie, samorządowy zakład budżetowy, zatrudni głównego księgowego. To propozycja dla osób posiadających doświadczenie w księgowości, dobrą znajomość przepisów finansowych i podatkowych. Praca na pełen etat w siedzibie zakładu przy Alei 600-lecia 90. Ponadto ZKM poszukuje pracownika na stanowisko kontroler strefy płatnego parkowania. Szczegółowe informacje na zkm.sochaczew.pl. Zadzwoń 46 862 99 27, wewnętrzny 104.
14: Dzień dobry w sobotę.
15: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
16: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
17: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
14: Reklama.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
4: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 18,39 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 4,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 19 września lub do wyczerpania zapasów.
5: Timberjack. Świadczymy usługi wycinki drzew, samosiejek, karczowania, mulczowanie terenu mulczerem powierzchniowym w głębnym. Sprzedaż drewna opałowego, kominkowego. Timberjack. Krzysztof Żakowski. Telefon 694 850 493.
6: Koncertowe pożegnanie lata w Żelazowej Woli. 19 września o 17:00. Zapraszamy na finałowy koncert letniej sceny w Żelazowej Woli. Na plenerowej scenie w parku obok domu urodzenia Fryderyka Chopina usłyszymy zdobywcę trzeciej nagrody oraz nagrody za najlepsze wykonanie koncertu w 18. konkursie chopinowskim. Martina Garcia wraz z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Anny Sułkowskiej-Migoń. W programie koncert fortepianowy F-moll opus 21 Chopina i czwarta symfonia A-dur opus 90 włoska Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Bilety w cenie 25 zł można nabyć na bilety.nifc.pl. Wydarzenia z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
7: OSP Szczytno zaprasza na darmowe warsztaty edukacyjne. Już 19 września od godziny 10 do 20 na placu OSP Szczytno. W programie Pierwsza Pomoc, Bezpieczeństwo w Gospodarstwie Rolnym, Zachowanie w Sytuacjach Kryzysowych i wiele innych.
8: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304.
9: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochaczew w Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
10: Dzień dobry w sobotę.
11: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
12: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
13: Sponsorem jest firma Romex, Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 105A.
0: Reklama.
14: Punktualnie 12 w Radiu Sochaczew.
15: Trwają treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty. Samolot polskiego prezydenta wylądował w Nowym Jorku. 4 nowych piłkarzy w kadrze piłkarskiej reprezentacji Polski. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jak szkoły zareagowały na czwartkowe wycie syren, badają władze Lublina. Przygotowano specjalną ankietę, by ocenić, jak całościowo zadziałały procedury i co trzeba zmienić. Miasto regularnie organizuje warsztaty zreagowania dla mieszkańców Lublina, ale korzystają tylko nieliczni. Dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odbywają się treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Ćwiczenia potrwają jeszcze przez 2 godziny w strażnicach i remizach. Szczegóły na stronie internetowej Państwowej Straży Pożarnej w zakładce Specjalne Treningi Reagowania. Polski prezydent jest już w Nowym Jorku. Wizyta Karola Nawrockiego w USA potrwa do środy. W tym czasie weźmie on udział w 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. O szczegółach Grzegorz Kozioł.
16: Prezydencki samolot wylądował na lotnisku Kennedy'ego tuż przed północą czasu nowojorskiego, czyli chwilę przed 6 rano czasu polskiego. Para prezydencka złoży dziś wieniec pod drzewem przetrwania, czyli pod gruszą Kaleriego, która przetrwała zamachy terrorystyczne z 11 września 2001 roku na World Trade Center. W programie kilkudniowej wizyty są także spotkania ze światowymi przywódcami oraz z Polonią, natomiast w środę prezydent Nawrocki wystąpi podczas debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ma być pierwszym mówcą w sesji popołudniowej.
15: Straż Leśna rozpoczęła akcję Jesień 26. Leśnicy, żeby zapobiec niszczeniu lasów i kradzieżom drzew, zwiększą patrole, mówi nam rzeczniczka Lasów Państwowych Regina Klimaszewska.
17: Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy kładów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej. Ta akcja nie jest wymierzona w osoby, które po prostu chcą skorzystać z lasu. Wręcz przeciwnie, chodzi o to, żeby każdy mógł czuć się w lesie bezpiecznie.
15: Akcja potrwa do 18 października. Warto zapamiętać te nazwiska: Tymoteusz Puchacz, Adrian Benedyczak, Wojciech Bońka i Wiktor Nowak. To nowi piłkarze wybrani przez selekcjonera Jana Urbana do 26-osobowej kadry piłkarskiej reprezentacji Polski na pierwsze 4 spotkania Ligi Narodów.
13: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
13: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
14: No moi drodzy, 20 stopni Celsjusza teraz aktualnie na termometrach, czyli ta dwójka się z przodu pojawiła. Dużo słońca w Sochaczewie okolicach, to się nie zmienia, ciśnienie bardzo wysokie, 1020 hektopaskali, również nie ulega zmianie, wiatr też się mocniej nie wzmaga, wieje z umiarkowaną siłą 20 km na godzinę i tak wiać będzie mocniej, na pewno nie.
13: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
13: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
14: Uruchamiamy godzinę pozdrowień w Radiu Sochaczew, także jeśli chcielibyście kogoś pozdrowić, no to wysyłajcie SMS o treści 70 na numer 7248 o treści Radio Sochaczew, pisane razem, a później treść waszych pozdrowień i waszych życzeń, które w tej godzinie na naszej antenie. Masters chce, tym zaczynamy 12. Dzień dobry w sobotę. Oskar Tomczyk, cześć, witajcie. We'll be right back.

0: Trwa godzina pozdrowień w Radiu Sochaczew. Halo, halo, ktoś jest z nami i kogoś chce pozdrowić.
1: Panie Oskarze, pragnę panu złożyć życzenia. Życzę dużo sukcesów w pracy. Niech każdy program przynosi panu poczucie dumy oraz uznanie u wielu słuchaczy, które pan na pewno ma. Jak również chcę pozdrowić serdecznie mojego kolegę Mateusza z Głowna, a pozdrawia Daniel. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
2: Reklama.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
15: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Polimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
19: Lidl, to się opłaca.
20: 5, 9, 31.
21: Jak liczyć na szczęście w lotto?
20: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
22: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
23: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
24: Reklama.

wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia dla mojej kochanej córeczki Darii i mojego niedoszłego zięcia Bartka. Życzę mama Krystyna, oby wam to życie trwało jak najdłużej i w szczęściu, w miłości. Wszystkiego

0: Dzień dobry, w sobotę w Radiu Sochaczew trwa godzina pozdrowień. Dzwonicie i chcecie kogoś pozdrowić. Tym razem jest z nami słuchacz Kuba. Cześć, witaj, dzień dobry.
1: Ja chciałbym pozdrowić całą ekipę Radia Sochaczew, moich przyjaciół Daniela oraz Mateusza. Mateusza, który ma imieniny w poniedziałek. A życzenia przysyła Kuba i chciałbym prosić o piosenkę Call Him Love.
0: No to proszę bardzo, Call Him Love już teraz specjalnie dla was.

0: 99 FM.
1: Autopromocja.
2: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
3: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brod.
4: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
3: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
10: Worstone, okna, drzwi, bramy i rolety najwyższej jakości. Profesjonalny montaż i doradztwo. Ulica Kusocińskiego 1. Zadzwoń już dziś. 46 862 19 52. Twój dom zasługuje na najlepsze.
11: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
12: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
14: Masz wyższe wykształcenie ekonomiczne z zakresu rachunkowości i finansów oraz co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości? Podejmij stałą, atrakcyjną pracę w Sochaczewie. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozla Złowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Szczegóły oferty pracy na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
15: Dzień dobry w sobotę.
16: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
17: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
18: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
5: Reklama.
19: A tymczasem mamy jeszcze jedne pozdrowienia. Pisze do nas Ewa. Dzisiaj rodzinne ogródki działkowe za Bzurą zapraszają na małe dożynki. Serdecznie pozdrawiam wszystkich działkowców. Dziękuję za spędzony sezon. Zarząd ROD za Bzurą. A więc pozdrawiamy was w takim razie serdecznie. Od stałej słuchaczki Ewy.

0: Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505 804 923.
5: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
8: Stołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 18,39 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 4,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 19 września lub do wyczerpania zapasów.
9: Jak sobota to?
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Wszystkich miłośników koszykówki zapraszamy na mecz drugiej ligi męskiej. Rysie Sochaczew, AZS Politechnika Warszawska. 19 września, godzina 19, Hala Mosir w Chodakowie. Liczymy na Wasz doping.
13: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Boot DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Boot DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304.
14: 5, 9, 31.
15: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Dzień dobry w sobotę.
17: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
18: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
19: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
0: Reklama.
20: Setki nowych syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiada minister. Znów awaria na kolei, pociągi jadą objazdem przez Lubin. Dotychczasowy podstawowy bramkarz bez powołania do kadry piłkarzy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 1000 automatycznych syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. System budowany jest praktycznie od zera, ocenił minister.
1: Tutaj w województwie lubelskim to było około 30 syren, które mogły być włączone zdalnie. Mówię o początku 2024 roku. Dziś tych syren jest prawie 350. Do końca tego roku tych syren alarmowych, które będą mogły być włączone automatycznie, będzie ponad 1000.
20: Podczas konferencji prasowej w Lublinie szef MSWiA stwierdził, że Federacja Rosyjska zmieniła swoją strategię działania i od wielu dni atakuje przejścia graniczne na granicy polsko-ukraińskiej, stąd coraz częściej podrywane są prewencyjnie polskie myśliwce patrolujące przestrzeń powietrzną Polski. A dziś w województwach lubelskim i podkarpackim odbywa się dla mieszkańców specjalny trening reagowania na ostrzeżenia i sygnały alarmowe. Organizuje go MSWiA wraz z Państwową Strażą Pożarną, ochotniczymi strażami pożarniczymi i samorządami. Z powodu awarii sieci kolejowej pociągi dalekobieżne na linii kolejowej 273 na Dolnym Śląsku między Księginicami a Brzegiem Dolnym są kierowane objazdem przez Lubin. Połączenie lokalne obsługuje komunikacja zastępcza. Do awarii sieci trakcyjnej doszło w okolicy Brzegu Dolnego. Niemcy zaczęli tradycyjne jesienne świętowanie. Po raz 191 w Monachium zainaugurowano Oktoberfest. Największy na świecie festiwal piwa potrwa do 4 października. Organizatorzy spodziewają się około 7 milionów uczestników. Jan Urban ogłosił powołania na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed meczami w Lidze Narodów. Jest kilka niespodzianek, bo zaproszenia nie otrzymał dotychczasowy podstawowy bramkarz Łukasz Skorupski, co tłumaczy tak selekcjoner.
21: Braliśmy to też pod uwagę, że Łukasz ma swoje lata, zaczyna częściej być kontuzjowany. To nie znaczy, że go skreślamy.
20: Zgrupowanie kadry zaczyna się w poniedziałek. Nasza reprezentacja na przełomie września i października zagra aż 4 mecze. Pierwszy z Bośnią i Hercegowiną odbędzie się za tydzień w Warszawie. Potem kolejno spotkania ze Szwecją na wyjeździe, z Rumunią u siebie i z Bośnią na wyjeździe. Początek weekendu bardzo słoneczny, zachmurzenie dziś niewielkie, jedynie po południu nad morzem oraz na północnym zachodzie możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach przeważnie od 18 do 22 stopni, najcieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce do 24.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Łukasz Matusiak, witam i zapraszam. I zaczniemy sobie od premier, które to od najbliższego piątku w Kinie Odeon. No, jedną z tych największych z pewnością jest Resident Evil. Brian, w tej roli Austin Abrams, pracuje jako kurier medyczny, przewożąc organy między szpitalami na potrzeby przeszczepów. Późną zimową nocą otrzymuje zlecenie dostarczenia pojemnika do szpitala Raccoon General Hospital w Raccoon City w Colorado. Podczas jazdy przez góry rozprasza się i potrąca kobietę. Gdy próbuje zawieźć ją do szpitala, odkrywa, że mieszkańcy miasta zaczynają przemieniać się w groteskowe stworzenia. To pierwsza z tych premier, a druga to polska produkcja Mistyczka. Przez lata Alicja Lęczewska prowadziła dynamiczne życie. Była wiernym członkiem partii komunistycznej i cenioną nauczycielką, wymagającą, odpowiedzialną i całkowicie oddaną swojej pracy. Uwielbiała zagraniczne podróże. Wydawało się, że jej przyszłość została już dawno napisana. Aż do dnia, w którym jedno spotkanie odmieniło wszystko. Wbrew sceptycyzmowi otoczenia i własnym lękom, Alicja wkracza na ścieżkę głębokiego życia duchowego. Jej mistyczne zapiski, pełne szczerości, nadziei i mądrości, z czasem trafiają do tysięcy ludzi szukających odpowiedzi na najważniejsze pytania o miłość, cierpienie, wiarę i sens życia. Ale też jako trzecia premiera coś dla tych młodszych, dla dzieci, animacja Teddy i magiczna lampa. Oli, nieustraszona dwuletnia córka Tadeo, sprawiła, że stał się on nadopiekuńczym ojcem, a urocza mumia czuje się odsunięta na bok. Kiedy w pałacu Buckingham znajdują magiczną lampę, mumia prosi ją o przeniesienie w czasie do Paititi w Peru w 1502 roku. Tad, Sara i cała ekipa będą musieli podążać za mumią w przeszłość, zanim coś zmieni bieg historii. Podróż zabierze ich przez Ocean Atlantycki z Peru do Grecji, a stamtąd w głąb Bliskiego Wschodu aż do jaskini Alibaby i 40 rozbudów.

0: autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz, wszystko co potrzebne do druku i oprawy.
4: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
9: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
10: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
11: Koncertowe pożegnanie lata w Żelazowej Woli. 19 września o 17:00. Zapraszamy na finałowy koncert letniej sceny w Żelazowej Woli. Na plenerowej scenie w parku obok domu urodzenia Fryderyka Chopina usłyszymy zdobywcę trzeciej nagrody oraz nagrody za najlepsze wykonanie koncertu w 18. konkursie chopinowskim Martina Garcia Garcia wraz z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Anny Sułkowskiej-Migoń. W programie koncert fortepianowy F-moll opus 21 Chopina i czwarta symfonia A-dur opus 90 włoska Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Bilety w cenie 25 zł można nabyć na bilety.nifc.pl. Wydarzenia z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
12: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
13: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
15: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
16: Weekend z Radiem Sochaczew.
10: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
17: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
6: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
7: Znasz produkty. Teraz poznaj ludzi, którzy je tworzą. Fast Service zaprasza na dni otwarte. Spotkania odbędą się 22 września oraz 6 października. Opowiemy Ci o pracy na produkcji i magazynie. Odpowiemy na pytania i pokażemy możliwości rozwoju. Sochaczew, ulica Ziemowita 3, godzina 14. Nie tylko szukaj pracy, poznaj ją od środka.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzei 17.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: Odwiedź nas i poznaj ofertę. Toyota Płock, ulica Kutnowska 20.
4: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
5: Kia. Movement that inspires.
6: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
7: Wszystkich miłośników koszykówki zapraszamy na mecz drugiej ligi męskiej. Rysie Sochaczew, AZS Politechnika Warszawska. 19 września, godzina 19, Hala Mosir w Chodakowie. Liczymy na Wasz doping.
8: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
9: Weekend z Radiem Sochaczew.
10: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
11: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
12: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Sekrety Szefa Kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis w każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
4: Sekrety Szefa Kuchni. Dziś moimi Państwa gościem jest Katarzyna Siekierska, restauratorka i właścicielka restauracji Serawis Sochaczewa. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Sezon na dynie rozpoczęty, chyba tak można już powiedzieć, bo wrzesień jest w pełni i no właśnie, mam tylko takie wrażenie, że większość z nas kupuje po prostu dynie. I nie wiem, czy zgodzisz się ze mną, ale nie wszyscy chyba wiedzą, co do końca z tą dynią można zrobić. A można z nią zrobić dosyć sporo, jak się okazuje.
5: No, dokładnie.
4: Odmian jest... zawsze kojarzę.
5: A o pestkach też sobie powiemy. Generalnie tych odmian jest mnóstwo i one są naprawdę różne i one się od siebie przede wszystkim naprawdę różnią. Jedne są wodniste, inne są zwarte, słodkie, maślane, niektóre są lekko orzechowe, dlatego najpierw trzeba się zastanowić, co chcemy z dyni zrobić, a dopiero później wybrać odmianę. Bo na przykład Hokkaido to jest chyba ulubiona moja dynia do takiego codziennego gotowania. Jest niewielka, intensywnie pomarańczowy ma miąższ w środku, lekko taki orzechowy smak i przede wszystkim nie trzeba jej obierać. To jest bardzo fajna ciekawostka, ciekawe czy wszyscy tak postępują. Natomiast ta skórka podczas pieczenia czy gotowania, ona totalnie mięknie, więc ją jemy, tą dynię jemy normalnie ze skórką.
4: Czyli wrzucamy ją ze skórą.
5: Tak, myjemy, przekrawamy, wyjmujemy pestki, kroimy, pieczemy razem ze skórą. To jest jedna z rzeczy, które rzeczywiście najbardziej lubię w tej dyni. Jest dynia piżmowa, ona ma taki gruszkowaty kształt. Piżmowa bardziej jest kremowa, delikatna, lekko słodkawa. Ma też niewielką tą komorę nasienną, więc dostajemy z niej dużo miąższu, więc jest świetna do pire, do sosów, do makaronów, do pieczenia też, ale tutaj skórkę najczęściej usuwamy, szczególnie gdy nam zależy na takiej aksamitnej konsystencji. No i jest też dynia muskat, taka prowansalska, duża, żebrowana, często sprzedawana jest w kawałkach. Jest bardzo aromatyczna, słodka, pięknie pomarańczowa, no i oczywiście też świetnie sprawdza się w zupach, w pire, ale również też w wypiekach.
4: Ja się tak przygotowując dziś do tego programu zastanawiam, czy dynia to jest owoc czy warzywo?
5: Kulinarnie traktujemy ją jak warzywo, ale generalnie botanicznie jej owoc powstaje z kwiatu i zawiera nasiona, także jest owocem. Podobnie jak pomidor, jak cukinia, jak ogórek.
4: Upiec czy ugotować dynię lepiej?
5: Jeśli chcemy naprawdę intensywny smak dyni, to ja prawie zawsze wybieram pieczenie, bo podczas gotowania w wodzie dynia może nabrać dodatkowej wilgoci i jej smak jest delikatniejszy. A w piekarniku część tej wody odparowuje, a powierzchnia się pięknie rumieni, dlatego dostajemy wtedy bardziej taki skoncentrowany, słodkawy, lekko orzechowy smak, tak jak mówiłam.
4: Pierwszy przepis związany z dynią będzie dotyczył dyni pieczonej. Co to będzie takiego?
5: To będzie pieczona dynia z fetą, miodem i chili. Bardzo prosty, sezonowy przepis i każdy tak naprawdę szybko zrobi to w domu. Potrzebujemy jedną małą dynię Hokkaido, 150 gram fety, dwie łyżki oliwy, łyżeczkę miodu, chili według uznania, pół cytryny, garść pestek dyni, natkę pietruszki i oczywiście sól, pieprz. Dynię dokładnie myjemy, przekrawamy, wyjmujemy pestki, nie obieramy, kroimy w łódeczki, mieszamy z oliwą, solą, pieprzem i pieczemy 210 stopni, około 25-35 minut, aż będzie miękka i zarumieniona na brzegach. Na gorącą dynię kruszymy fetę, dodajemy odrobinę miodu, chili, sok z cytryny, prażone pestki i świeżą natkę i w zasadzie mamy wszystko. Mamy słodycz dyni, mamy słoną fetę, kwaśną cytrynę, ostre chili.
4: Taki miks. Idealny miks.
5: Dokładnie.
4: Do tematu dyni nie będziemy wracać już za chwilę.
0: Sekrety szefa kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
8: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
9: Weekend z Radiem Sochaczew.
10: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
11: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
12: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
4: Reklama.

0: Sekrety szefa kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis. W każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Słuchacze w Aleja 600-lecia 21.
3: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
4: To jest audycja Sekrety Szefa Kuchni. Dziś z Katarzyną Siekierską, restauratorką Selawi, rozmawiamy o dni. Powiedziałaś o zupie dyniowej. Chyba tutaj dla większości z nas kończy się pomysł, jak dalej z nią postępować i co dalej z nią można zrobić.
5: Tak, a to tak w zasadzie to jest dopiero początek. Dynię możemy zrobić jednak na słono, na słodko, możemy ją zrobić na pikantnie, możemy zrobić risotto, możemy zrobić ravioli, możemy zrobić hummus, który jest przepyszny, curry, możemy zrobić sos do makaronu, upiec z fetą, tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, możemy zrobić ciasto, placki z dyni.
4: W takim razie z czym ona łączy się najlepiej, z czym ona pasuje, z czym ona smakuje według ciebie najlepiej?
5: Dynia sama jest delikatna i słodkawa, dlatego potrzebuje kontrastu. I jeżeli mamy słodką dynię, to dodajemy do niej coś kwaśnego, coś słonego, coś pikantnego. I teraz na przykład, tak jak powiedzieliśmy, dynia, feta, chili, miód na przykład. Możemy połączyć dynię z szałwią, dynia lubi szałwię, masło i parmezan. Możemy połączyć dynię z imbirem i z mleczkiem kokosowym, to jest świetne. Możemy połączyć dynię z kozim serem i z orzechami, bo kozi ser lubi orzechy, to też już kiedyś o tym mówiliśmy. I możemy zrobić hummus, połączyć dynię z tahini i dodać cytrynę. Tak naprawdę największy błąd to zrobić wszystkie produkty słodkie, czyli słodka dynia, marchewka, do tego słodka śmietanka. Tu mamy trzy rzeczy słodkie i wtedy robimy bardziej deser
4: czyli
5: niż...
4: Czyli tu musi być równowaga smaków.
5: Kontrast.
4: Zdecydowanie. Kontrast, tak. O tych pestkach mówiliśmy na samym początku. Mi to się z pestkami, powiedziałem, że mi się z pestkami
5: pestki
4: kojarzy.
5: Dyni.
4: Tak, pestki. One są, ich nie wyrzucamy absolutnie.
5: Oczywiście, że nie. Pestki możemy oczyścić z włókien, bo jak je wyjmujemy z dyni, mają takie włókna, wypłukać, bardzo dobrze osuszyć, wymieszać z odrobiną oliwy i upiec. Można do tego dodać paprykę, chili, curry, czosnek. Nie, po prostu musimy je tylko oczyścić. Czosnek granulowany i pieczemy jakieś 10-20 minut, zależnie od wielkości pestek, 180 stopni. I kontrolujemy oczywiście, żeby ich nie spalić, ale mamy później świetny dodatek do zupy, do sałatki, albo po prostu traktujemy je jak przekąskę.
4: Dynia, taki mocno intensywny kolor pomarańczowy. Czy to coś się mówi, jeżeli chodzi o walory odżywcze?
5: Tak, bo ten piękny kolor zawdzięczamy między innymi beta-karotynowi, czyli takiemu barwnikowi, który nasz organizm może przekształcać w witaminę A. Jest ona ważna między innymi do prawidłowego widzenia, skóry zdrowej, funkcjonowania układu odpornościowego. A co ciekawe, ten beta-karoten lepiej wykorzystujemy, kiedy dynię zjemy z niewielką ilością tłuszczu, czyli na przykład właśnie do tego weźmiemy pestki, oliwę, fetę czy masło. Dynia jest dość lekka, w zależności od odmiany, ma mniej więcej 25-50 kalorii w 100 gramach. Zawiera sporo wody, trochę błonnika, potasu, witaminy C. Oczywiście
4: same
5: te wartości,
4: same zdrowie.
5: Samo zdrowie, tylko no tutaj mamy w zależności od tego, jaki rodzaj dyni, to się troszeczkę różni.
4: Najważniejsza rzecz, którą powinniśmy zapamiętać z tego odcinka to?
5: A to myślę, że to, że nie gotujemy dyni, jeżeli nie musimy. Jeżeli możemy ją upiec, to ją pieczemy, nie gotujemy, dajemy jej złapać kolor, a później koniecznie przełamujemy jej słodycz cytryną, dobrym serem, chili albo czymś słonym. Wtedy dynia pokaże nam zupełnie inne oblicze.
4: To co ty nam pokażesz, jeżeli chodzi o przepis dyni?
5: Zrobimy makaron z kremowym sosem z pieczonej dyni, z szałwią właśnie i z parmezanem. O tym połączeniu mówiliśmy. Potrzebujemy 400 g makaronu, około 600 g dyni piżmowej lub Hokkaido, jedną małą cebulę, dwa ząbki czosnku, 40 g masła, kilka listków świeżej szałwii, 60 g parmezanu, oliwę, sól, pieprz i odrobinę soku z cytryny. Dynię pieczemy 200-210 stopni do miękkości, do takiego lekkiego zarumienienia. Cebulę, czosnek delikatnie podsmażamy, dodajemy upieczoną dynię, odrobinę wody z gotowania makaronu, blendujemy na gładki sos i na osobnej patelni rozpuszczamy masło, dodajemy szałwię, pozwalamy, żeby to masło lekko się zezłociło i nabrało takiego orzechowego aromatu. Makaron przekładamy do sosu dyniowego, dodajemy trochę wody po makaronie i parmezan. Mieszamy, aż zrobi się kremowy, na koniec masło szałwiowe, pieprz, kilka kropli cytryny. Nie używamy śmietany, bo kremowość robi nam właśnie dynia połączona z parmezanem i skrobiowa woda z makaronu i danie jest gotowe.
4: Zdrowo, smacznie i naprawdę bardzo przyjemne. I sezonowo, bo jesień właśnie się rozpoczyna. Katarzyna Siekierska, restauratorka Selawi, była gościem audycji Sekrety Szefa Kuchni. Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję.
0: Sekrety Szefa Kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Słuchacze w Aleja 600-lecia 21.
3: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
6: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Autopromocja.
1: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Słuchacze rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochacze w Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
10: Weekend z Radiem Sochaczew.
11: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
12: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
13: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
2: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Wienenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Recepta na zdrowie. Dieta, ruch i właściwy styl życia. Czyli poradnik Radia Sochaczew.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
2: Sponsorem programu jest Bloom Studio. Butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
1: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocińska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
3: W studiu Natalia Gawryczyk-Zielińska, dietetyczka oczywiście. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I trener i zawodnik sportów sylwetkowych Piotr Zieliński. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Pytanie do Piotra. Na wizycie podczas omawiania wyników badań lekarz zasugerował trening oporowy. Jakie ćwiczenia można wykonywać w domu? Czy ciężarki wystarczą? No i siłownia odpada. Co to jest ten trening oporowy?
5: To jest trening z obciążeniem zewnętrznym, czyli możemy wykorzystać różnego rodzaju gumy, jeżeli nie chcemy ćwiczyć lub nie możemy ćwiczyć na siłowni. Są takie gumy specjalne, no najróżniejsze, od krótkich po długie, takie ekspandory gumowe i przy ich wykorzystaniu możemy najróżniejsze ćwiczenia wykonać. Czy to będą ćwiczenia w siadzie, w leżeniu czy w staniu, to wszystko zależy od tego, na czym nam zależy. Dobór tych ćwiczeń też dobrze jest dopasować razem z trenerem lub z lekarzem, rehabilitantem, jeżeli w tym kierunku ma być wzmacnianie, ale możemy też zacząć od ćwiczeń z wykorzystaniem oporu własnego ciała. To też są fajne ćwiczenia, czyli zwykłe tak zwane brzuszki, czy jeżeli jesteśmy w stanie, możemy się podciągnąć, możemy wykonać pompkę, ta pompka może być wykonana przy ścianie czy przy stole, w zależności od nachylenia i w jakim stopniu jesteśmy silni, ile damy radę zrobić.
3: Okej, to jeżeli interesuje mnie trening oporowy, tak jak w tym wypadku, to jak poznać technikę, jak się z tym treningiem zapoznać? Jeżeli siłownia jest tutaj jakąś barierą, to w takim razie powinienem się indywidualnie umówić z trenerem w jakiejś takiej kameralnej przestrzeni, czy właśnie sięgnąć po fizjoterapeutę, czy chociażby wykorzystać internet. Jak to zrobić, żeby no, technicznie nauczyć się wykonywać takie ćwiczenie?
5: Żeby ten ruch był poprawnie wykonany, to ciężko jest powtórzyć samemu, jeżeli nie miało się w styczności wcześniej z siłownią czy ze sportem poprawnie taki ruch. Proponowałbym właśnie z rehabilitantem czy z trenerem umówić się. Z trenerem też można na sali, nie trzeba koniecznie na siłowni. Są sale też specjalne wydzielone, gdzie można spokojnie wszystkie takie ćwiczenia, które możemy wykonać w domu, przepracować sobie, nawet jedną taką godzinę, żeby wstępnie pokazać, jak to ma wyglądać i przełożyć sobie na pracę w domu.
3: A co z hantelkami?
5: Hantelki też są bardzo dobre. Są takie fajne obciążniki, które możemy sobie przypiąć na nadgarstki czy na kostki, które też nam fajnie na początku pomogą. Są kilogramowe, półkilogramowe, kilogramowe, dwukilogramowe. Ważne, żeby też ten opór troszeczkę zwiększać, żeby to nie było za lekko, czyli wykonujemy przykładowo 15 powtórzeń, ale jesteśmy w stanie wykonać 30, no to już troszeczkę będzie za dużo, zwiększamy sobie troszeczkę obciążenie. Są też hantle regulowane, gdzie możemy dopinać to obciążenie, zdejmować. Myślę, że coś takiego by było na początku bardzo, bardzo fajne.
3: I jeżeli chodzi o ten trening właśnie oporowy z gumami, o których mówiłeś, tutaj też ze specjalistą jesteśmy w stanie kompleksowo podejść do całego ciała.
5: Tak, dokładnie tak. Też ja często zalecam osobom, które wyjeżdżają gdzieś na wakacje i wiedzą, na przykład będą spędzali na łódce, tak, i ciężko im znaleźć siłownię wtedy, to zabierają ze sobą zestaw takich gum oporowych różnej wielkości. Ustalamy sobie ćwiczenia i całe ciało naprawdę super solidnie można przepracować. Poznać też trochę inne mięśnie, bo zaczynają nam mocno mięśnie głębokie pracować przy tych ćwiczeniach, co też jest bardzo, bardzo pożądane, a nie wszyscy chcą na siłowni wykonywać takie ćwiczenia. Więc jak jedziemy na wakacje, żeby zastąpić lub utrzymać swój trening, spokojnie na gumach oporowych też można fajnie wykonać.
3: Dynia, śliwka, gruszka, czyli wrześniowe hity. Pytanie, hity czy kity?
4: Nie no, hit bez dwóch zdań.
3: Na surowo czy na ciepło? No i pytanie, czy to są wasze smaki? Bo ja wiem, że wy jesteście ciepłolubni, letniolubni, truskawki, maliny i tak dalej. To o tym rozmawialiśmy wielokrotnie. Natomiast jak to jest z tymi darami jesieni? Bo jesień co prawda jeszcze za moment, ale już na targowiskach i na sklepowych półkach już tego typu produkty są.
4: No myślę, że ten spadek temperatury też wpływa na to, że jest większa ochota na takie produkty, chociażby w takiej postaci, jeśli chodzi o dynię właśnie przetworzonej, to znaczy upieczonej, w postaci zupy, czy jako dodatek właśnie do obiadu. Także jak najbardziej jakby włączamy do naszej diety i korzystamy z nich i no polecamy korzystanie właśnie z sezonowych warzyw i owoców jak najbardziej. Tutaj dynia, no to jak najbardziej hit, bo to jest świetne źródło witaminy A, beta-karotenu. Działa też no, znakomicie na nasz wzrok, wspiera też funkcje takie antyoksydacyjne, czyli przeciwdziała wolnym rodnikom, starzeniu się, ale też i właśnie przeciwnowotworowo. Także tutaj bardzo, bardzo dobry produkt i sięgajmy po nią.
3: Zupa najczęściej gości u was?
4: Zupa, ale też często korzystamy na zimno w formie takiej upieczonej, już schłodzonej, na przykład jako dodatek do sałatek.
3: A marynowane? Bo też są dostępne różnego
4: to,
3: rodzaju.
4: Tak, ale to już bardziej tutaj, jak, jeżeli chodzi o przetwory, no to babcia Piotrka tutaj często nas raczy taką...
3: Piotr z uśmiechem kiwasz głową, rozumiesz, to jest sprawdzona.
6: Od zawsze gościło na stole, tak, jesień,
4: właśnie
6: zima.
4: Właśnie w tym sezonie jesień, zima. Tak, tak samo jest... gruszki też gruszki, w tej formie marynowanej. Tak, ale z gruszek tego... też bardzo polecam kompot i tutaj poprzez dodanie goździków, cynamonu, przypraw takich korzennych, można uzyskać fajny napój bez dodatku cukru, zdrowy i też właśnie wspierający no, układ odpornościowy, także...
3: Gruszka też się lubi, nawet zdrobiem, więc tak naprawdę też i na ciepło jest ciekawym dodatkiem.
4: Tak, zdecydowanie. No i też bardzo dobre źródło, jeżeli chodzi o gruszkę, jeżeli zjemy ją zwłaszcza ze skórką, to źródło błonnika pokarmowego. Tak samo śliwki tutaj też bardzo dobrze regulują pracę układu pokarmowego. No i tutaj wspomniane jeszcze były, wspomniana była właśnie ta dynia, także każde warzywo, każde owoc tutaj będzie ten układ pokarmowy.
3: To jeszcze zapytam o te śliwki, też właśnie jakoś w przepływie

0: temperatury, część składników odżywczych będzie tracona, ale nie rezygnowałabym też z tych przetworów, także to tutaj jakby sugerowałabym się tym, żeby sobie urozmaicać dietę, raz spożyć właśnie w formie surowej, póki ją mamy taką świeżą, raz właśnie w takiej formie przetworzonej, tak jak powidła, na przykład bez cukru, czy właśnie jako dodatek tutaj do mięs, do sosów, czy pod kruszonką, taką zdrową, co sobie jeszcze może później jeszcze powiemy, ale jak najbardziej jakby korzystałabym, nie zamykałabym się na jedno, tylko właśnie dbałabym o tą różnorodność w diecie, bo po poddaniu obróbce termicznej też uzyskujemy inny smak i też o ten smak nam, na tym smaku nam zależy, także nie zabierajmy sobie tego i korzystajmy z różnych form.
1: Dobrze, to szybkie pytanie związane z tym, czy to prawda, że woda pita do posiłku rozrzedza, rozwadnia kwasy żołądkowe? Czy pić wodę przed, czy po, czy w trakcie? No bo słyszałem od jednego znanego piłkarza ostatnio taką teorię właśnie, że on nie pije podczas jedzenia ze względu na to, żeby ten posiłek był w takim stanie, a nie innym i spożywa wodę 15 minut przed posiłkiem, ewentualnie 15 minut po.
0: No to znaczy takie, znaczy generalnie takie unikanie zupełnie to jest mit i faktycznie gdzieś tam co jakiś czas wracają do mnie osoby z takim pytaniem i raczej traktujemy to jako mit, ale taki krótki odstęp może jakby miałby tutaj jakąś rację bytu.
1: To nie czyli, powiększamy treści.
0: Tak, tak, zdecydowanie, ale jeżeli chodzi o takie rozcieńczanie kwasów żołądkowych w sposób, który zaburzał to trawienie, to enzymy trawienne wręcz potrzebują takiego środowiska wodnego. Tutaj uważałabym w przypadku osób, które cierpią na refluks i raczej popijałabym małymi łyczkami, ale to nie znaczy, że te osoby muszą wykluczać popijanie posiłku, tylko po prostu uważałabym na ilości, czyli ta treść, żeby nie zwiększać treści w żołądku, tak? Także małe łyczki dla tych osób. A tutaj no, to pomyślmy, bo jakbyśmy tak patrzyli na ten problem, no to tak naprawdę jogurty czy zupy też byłyby przeciwwskazane. Tam mamy bardzo dużą zawartość wody, tak, jeżeli chodzi o taki produkt stały, więc też wtedy nie, jakby byłoby to niezdrowe. No, a jednak jemy te zupy i też jakby są one, mają wiele właściwości takich dobroczynnych dla naszego zdrowia, więc jakby nie rezygnować z nich z tego powodu, że zawierają sobie wodę i będą rozcieńczać te enzymy trawienne, więc...
1: Czyli skupmy się na tej objętości, żeby była właściwa niż...
0: Tak, tak. I ewentualnie taka drobna przerwa między jednym, przepraszam, przed posiłkiem i po posiłku. Może to być dobra wskazówka, ale też nie jest to jakby takim... No, ja na przykład w zaleceniach nie uwzględniam tego.
1: Okej. Okay. Natalia, na koniec porada od ciebie i od Piotra, ale rozumiem, że dzisiaj zmieniamy poradę na przepis. Co to
0: tak,
1: było z tą kruszonką?
0: I tutaj będzie przepis na właśnie śliwki pod zdrową kruszonką. I tutaj podam składniki dla 4 porcji. Potrzebujemy 600 gram śliwek, najlepiej węgierek, jednej łyżki soku z cytryny, jednej łyżeczki cynamonu i opcjonalnie możemy dodać łyżkę syropu klonowego lub miodu, ponieważ śliwki same w sobie są słodkie, tak? Więc tutaj to w zależności od naszych upodobań. Jeśli chodzi o kruszonkę, to tutaj jedną, drugą szklanki płatków owsianych, jedną, drugą szklanki mąki pełnoziarnistej, na przykład orkiszowej i jedną, czwartą szklanki mielonych migdałów lub orzechów włoskich. Do tego jedna łyżeczka cynamonu i szczypta soli. I teraz jak przygotować? Musimy nagrzać piekarnik do 180 stopni Celsjusza, śliwki umyć, usunąć pestki, pokroić na połówki lub ćwiartki, no i wymieszać z sokiem z cytryny, cynamonem i ewentualnie właśnie tym syropem czy miodem. Przyłożyć do naczynia żaroodpornego i potem w misce połączyć składniki na kruszonkę, wyrobić je palcami, aż powstaną takie grudki, można dodać troszeczkę właśnie oleju kokosowego i wtedy to takie niezasypkie ciasto dajemy na wierzch. Pieczemy 25-30 minut, aż owoce się rozpadną, wierzch będzie złocisty.
2: Dobrze.
1: Piotrze, porada na dziś?
3: Tak, ja dla osób, które właśnie chcą ćwiczyć w domu, proponowałbym nie inwestować na początku w sprzęt, tylko bardziej w

0: regularność takich ćwiczeń i zacząć od prostych pompek, na przykład na blacie kuchennym, 3 takie serie po 15 powtórzeń lub stawanie, siadanie na krześle, to też jest dość mocne ćwiczenie na nogi na początku, też tak samo 3 razy po 15 powtórzeń. Myślę, że w takim kierunku pójść, zacząć z wykorzystania własnego ciała, a dopiero zacząć myśleć o jakimś oporze takim mocniejszym, zewnętrznym, jak ekspandory czy ciężarki.
1: A my słyszymy się za tydzień. W studiu gościłem dietetyczkę Natalię Gawrylczyk-Zielińską i trenera Piotra Zielińskiego. Dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Był to program Recepta na Zdrowie w Radiu Sochaczew.
3: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
4: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
3: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocińska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
5: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
6: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Bloomer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
7: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
8: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
9: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
10: Dźgnął ją kilkanaście razy.
11: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
8: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
12: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
8: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
17: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
18: Kia. Movement that inspires.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
19: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobierców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl. Zadzwoń 504 198 395.
8: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
19: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
5: Reklama.

0: gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: No to możemy powiedzieć już, że wszystko oficjalnie zostało otwarte, bo jesteśmy przy Warszawskiej 80. No i właśnie ten odnowiony kompleks wystartował, więc możemy powiedzieć, że od dziś można już na pełnej mocy korzystać z tego wszystkiego, co znajdziecie tu na stadionie właśnie przy ulicy Warszawskiej. Ale o tym jeszcze niejednokrotnie będziemy mówić razem z naszymi gośćmi, którzy pojawią się w plenerowym studiu Radia Sochaczew, bo tak, jesteśmy tu, ale też będziemy dziś grać charytatywnie dla Mai i Stasia Tarasów. No bo z tej okazji też wielki rewanż pomiędzy ekipą burmistrza a KP Orkan Sochaczew. Zobaczymy wiele gwiazd w ekipie burmistrza Daniela Janiaka, które się potwierdziły. Będą to ludzie ze świata internetu, czyli influencerzy, ale też i ci, których możecie kojarzyć właśnie ze sportowych boisk, jak chociażby Tomasz Hajto, czy też pojawi się Sebastian Wątroba, który na tym mniejszym ekranie wielokrotnie dał o sobie znać, ale też i występował w roli prowadzącego przecież Dni Sochaczewa, więc i on pojawi się także tu na boisku na stadionie miejskim. Ale zanim przejdziemy do tego wszystkiego, to jeszcze jedna ważna wiadomość, taka, która przed chwilą do nas dotarła, jeżeli chodzi o to, co dzieje się na drogach, bo no niestety na obwodnicy poważne problemy. Około 14 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego oraz pojazdu ciężarowego na obwodnicy miasta Sochaczew. Jak informuje policja Sochaczew, wjazd od strony miasta na wysokości 15 sierpnia. Droga niestety w obydwu kierunkach jak na razie jest zablokowana. Na miejscu trwają działania służb. Jedna osoba w tym zdarzeniu została poszkodowana i tu apel od strony policji o zachowanie ostrożności i wybieranie alternatywnych tras. Ale mamy nadzieję, że wszystkie drogi poprowadzą też tu, właśnie na Stadion Miejski, bo gorąco Was zapraszamy na ten wielki rewanż, czyli KP Orkan Sochaczew i ekipa burmistrza, bo tu sportowych emocji nie zabraknie. Łukasz Matusiak, do usłyszenia niebawem.

0: Reklama.
1: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
2: Wszystkich miłośników koszykówki zapraszamy na mecz drugiej ligi męskiej. Rysie Sochaczew, AZS Politechnika Warszawska. 19 września, godzina 19, Hala Mosir w Chodakowie. Liczymy na wasz doping.
3: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochaczew-Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Stadion Miejski przy ulicy Warszawskiej 80. To tu dziś rozgrywa się mecz charytatywny dla Mai i Stasia Tarasów, czyli mecz gwiazd, a tak naprawdę wielki rewanż pomiędzy ekipą burmistrza a KP Orkan Sochaczew. I właśnie sam burmistrz, włodarz naszego miasta, Daniel Janiak, jest w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew.
0: W pomarańczowym trykocie, można powiedzieć, zażartować, że trochę też w naszych barwach, czyli Radia Sochaczew. Na bramce dziś burmistrz.
1: Burmistrz zawsze lubi bronić od już zamierzchłych czasów, więc jak najbardziej to jest dobra pozycja dla mnie.
0: Zanim sobie pomówimy o meczu, kogo znajdziemy w składzie i też całej tej szczytnej inicjatywie, to najpierw o tym, co poprzedziło właśnie same spotkania, które są dziś rozgrywane, no bo mamy oficjalne otwarcie tych kompleksów właśnie tu sportowych. Jesteśmy po modernizacji przy Warszawskiej 80. No i gdybyśmy mogli nieco więcej o tej inwestycji właśnie parę słów powiedzieć.
1: Tak, otworzyliśmy bardzo ważny projekt sportowy Sochaczew za kwotę ponad 35 milionów złotych. Duże wsparcie, ponad 30 milionów z rządowego programu Polski Ład. To zasługa pana posła Macieja Majeckiego, który będąc w rządzie bardzo zabiegał o te środki. No i widzimy efekty zabiegania o te środki. Piękny kompleks sportowy, pięknie nam Warszawska 80. Warto będzie przychodzić na mecze, będzie też warto pochwalić się i też na pewno będzie to robiło wrażenie, jak przyjadą nas inne drużyny.
0: A co się zmieniło?
1: Zmieniło się bardzo dużo. Widzimy tutaj nową infrastrukturę klubową, nowe budynki, korty tenisowe, więc jak najbardziej tutaj idziemy w kierunku poszerzania tej infrastruktury. Ta infrastruktura jest niesłychanie potrzebna, bo każdy potrzebuje się też zregenerować po meczu, ale też to będą pomieszczenia klubowe dla naszych stowarzyszeń. Mamy piękny taras widokowy, z niego też będzie się bardzo dobrze oglądało wszystkie wydarzenia, tak jak te dzisiejsze, drużyna burmistrza kontra Orkan Sochaczew.
0: Ale to nie tylko te zmiany tu przy Warszawskiej 80, bo to także i to, co dzieje się i dziać się jeszcze będzie w Chodakowie.
1: Tak, o tym jeszcze pewnie powiemy, ale tam 3 października też otworzymy kompleksy na terenie Bzury, ale o tym jeszcze będzie czas. Ogólnie trzeba powiedzieć jedno, że sportowo pięknieje na miasto.
0: No właśnie, na sportowo dzisiaj, no to kogo zobaczymy w ekipie burmistrza, bo no tu były wymieniane poważne nazwiska, także będzie okazja, by właśnie te gwiazdy, o których mówimy, spotkać tu na boisku.
1: Jak najbardziej dużo osób ze świata sportu przyjęło zaproszenie do drużyny, ale też moi przyjaciele, którzy grają w lokalnych klubach, więc serdecznie zapraszam na kompleksy przy Warszawskiej 80, żeby zobaczyć na żywo. Będą osoby ze świata sportu, znane z telewizji, będą ze świata telewizji, aktorstwa, kina, więc naprawdę kilka znakomitości przyjęło zaproszenie, ale to jest najważniejsze, że przyjęło zaproszenie, żeby pomóc Mai i Stasiowi, bo to oni potrzebują naszej pomocy. My możemy walczyć na boisku, a oni walczą każdego dnia.
0: No właśnie, i będzie też okazja, by pomóc nie tylko wrzucając datki do puszki, bo tych puszek jest tutaj pełno, ale też i będą między spotkaniami licytacje no, cennych gadżetów.
1: Tak, będą licytacje, bardzo dużo fantów, które przyjechało do nas i to też jest godne podkreślenia, mnóstwo koszulek z autografami, między innymi koszulka Roberta Lewandowskiego z Chicago Fire, czyli świeżynka, ale mnóstwo naprawdę gadżetów dla sympatyków sportu, piłki nożnej, ale też nie tylko, mnóstwo rzeczy, które na pewno okraszą nie jeden gabinet i nie jeden salon w domu.
0: No to zachęcamy do tego, by wspomóc. I teraz pytanie, jak nastawienie, bo wiemy, że poprzedni mecz zakończył się porażką, niestety 5-10, aż 15 bramek padło w minionym spotkaniu. Czy będzie ten rewanż i będzie zwycięstwo?
1: Serio, taki był wynik? Politycy mają sobą pamięć, muszę powiedzieć. Natomiast wynik jest drugorzędną sprawą. Najważniejsze jest to, że przyjdźcie, pokażcie, że macie dobre serducha w Sochaczewie. Wspomóżmy Maję i Stasia, bo oni naprawdę potrzebują naszego wsparcia. Natomiast oczywiście sportowo też powalczymy. Zaczynamy od dzieciaków, które właśnie grają na boisku. Natomiast też tanio chyba skóry nie sprzedamy, chociaż patrząc na ostatnią formę Orkana Sochaczew, to łatwo nie będzie.
0: No to będziemy trzymać kciuki. Pięknie dziękuję za wizytę w naszym plenerowym studiu Radia Sochaczew. Burmistrz Daniel Janiak był z nami. I powodzenia.
1: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
2: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
0: Autopromocja.
5: Reklama. W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko: elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
5: Reklama.

0: To po raz kolejny łączymy się ze stadionu przy ulicy Warszawskiej 80. To tu dziś mecz charytatywny dla Mai i Stasia Tarasów. Mecz gwiazd, a jedna z tych gwiazd jest właśnie w naszym plenerowym studiu Radia Sochaczew. Sebastian Wątroba, dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim, dzień dobry Państwu.
0: No, człowiek chyba, który polubił się bardzo z naszym miastem, mógłbym tak powiedzieć, bo parę imprez tu właśnie w Sochaczewie poprowadzonych, a dziś na boisku. Spytam, jak forma?
1: No, forma podobno jest, bo była, ale jaka jest, to zweryfikuję za chwilę boisko. Natomiast nie, no umówmy się, ja już te czasy świetności piłkarskiej mam za sobą, ale jak tylko jest potrzeba, jest jakaś akcja charytatywna, oczywiście zakładam korki i na to boisko z przyjemnością wybiegam. Także dzisiaj też na pewno na tym boisku się pojawię. Jak długo, zobaczymy, na ile organizm pozwoli. No, ale tak jak mówię, ważny jest cel i cel po prostu to tutaj jest najistotniejsza rzecz.
0: To w jakiej roli zapytam, na jakiej pozycji?
1: Zależy, co wymyśli kapitan drużyny. Ja czuję się w każdej pozycji dobrze. I w ataku, i w obronie, także jestem taki człowiek orkiestra. A najciekawsze jest jeszcze to, że to chyba forma też jakiegoś dopingu dla mnie, bo dostałem koszulkę z numerem 7. Mm-hmm. No, to wiadomo, mobilizuje, ale czy ta siódemka to faktycznie będzie Cristiano Ronaldo, czy już bardziej Messi?
0: No właśnie, pytanie, która z tych siódemek gdzieś tam może na przestrzeni lat, bo nie wiem, Sebastianie, na ile też interesujesz się piłką i jak ta piłka tam płynie w twojej krwi, ale może jest taka siódemka właśnie, która gdzieś ci tam utkwiła, jakbyśmy wrócili pamięcią do tych piłkarskich rzeczy.
1: Ja generalnie byłem piłkarzem ręcznym i to taka w tych najmłodszych latach moich, młodzieńczych. Aczkolwiek potem piłka nożna była mi bardzo bliska, no bo przez lata grałem w drużynie TVN-u w meczach z politykami. Potem oczywiście też miałem przyjemność być reprezentantem reprezentacji artystów polskich, więc to już taka bardzo, bardzo przyjemna rzecz, móc wystąpić z orzełkiem na piersi. No, ale przyszedł taki moment, że stwierdziłem, że chyba trzeba ustąpić miejsca młodszym, więc teraz pojawiam się tylko przy okazji właśnie takich ważnych, szczytnych celów.
0: No to jesteś zaprawiony w boju w takim razie, jeżeli chodzi właśnie o takie akcje charytatywne.
1: Tak, bardzo, bardzo chętnie wspieram takie akcje charytatywne i bardzo się cieszę, że mogę tutaj być dziś i wesprzeć też właśnie Maję i Stasia. Mam nadzieję, że uda nam się zebrać dużo pieniążków i to pomoże też w ich rehabilitacji, leczeniu.
0: No i taktykę chyba też macie omówioną, bo w kuluarach tam widziałem, że z Krystianem Pudzianowskim dużo dyskutowaliście. Laga na kogo? Na ciebie jako siódemkę?
1: Myślę,
0: czy dziewiątka jakoś tam będzie jeszcze?
1: My z Krystianem właśnie opracowywaliśmy strategię obrony.
0: Aha.
1: I to myślę, że takich dwóch byczków, jak stanie na obronie, no to będziemy przynajmniej, nie wiem, czy nam się uda tam jakoś szybko biegać, ale przynajmniej będziemy groźnie wyglądać.
0: Czyli rozumiem, że autobus w bramkę, murujecie ją i to jest taktyka na dzisiejszy mecz ekipy Burmistrza.
1: Gramy na zero z tyłu, no i oczywiście myślimy o tym, żeby strzelić jak najwięcej bramek.
0: No tak, no bo to jest wielki rewanż. Poprzednie spotkanie ekipa Burmistrza, no niestety przegrała 5-10. Wyższość KP Orkana. No Burmistrz zdradzał, zresztą też widzimy po tym, jak nasza drużyna w obecnym sezonie gra. Łatwo nie będziecie mieli.
1: Nie będziemy mieć łatwo, ale to jest taki podrażniony zwierz. Wiesz, czujemy krew, także będziemy tu walczyć do końca.
0: No to trzymamy kciuki i życzymy powodzenia w takim razie i pamiętajcie przede wszystkim, że dziś wspieramy młodych wojowników. To ich walka jest tutaj najważniejsza, Maja i Staś Tarasowie.
1: No właśnie, nieważne jest to, która drużyna wygra, ważne jest to, żeby wygrała Maja i Staś.
0: I tego się trzymajmy. Sebastian Wątroba był dziś z nami w studiu plenerowym Radia Sochaczew. Powodzenia.
1: Nie dziękuję.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Korzuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty korzące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Gośćmi w studiu Radia Sochaczew i portalu tusochaczew.pl są Katarzyna Masłowska-Kędzior. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: A także Dariusz Kędzior. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
3: Małżeństwo, które przejechało kamperem z Polski do Japonii. Warto tutaj na początek odnotować, że pan Dariusz pochodzi z Teresina, także tutaj nasz również lokalny absolwent Liceum Chopina czy Szkoły Muzycznej.
5: Zgadza się.
3: Na wstępie, bo to jest informacja, o której rzeczywiście mogli też nasi słuchacze na przykład zobaczyć was w mediach społecznościowych, zobaczyć waszą przygodę. Przyjechaliście z Polski do Japonii z powrotem w 27 miesięcy. Skąd pomysł właśnie na tego typu przygodę, tego typu wyzwanie?
4: No gdzieś od zawsze lubiliśmy podróżować i wszystkie wakacje, wszystkie urlopy w pracy pakowaliśmy plecak i sobie gdzieś lataliśmy, jeździliśmy, zawsze organizowaliśmy to wszystko sami, nie z jakimiś biurami. Potem gdzieś w międzyczasie narodziła się idea spróbowania jeżdżenia kamperem. Mieliśmy takiego małego kampera własnoręcznie przerobionego. Bardzo nam się to podobało. No więc potem poszliśmy o krok dalej, kupiliśmy sobie większego kampera i stwierdziliśmy, że na Europę już trochę widzieliśmy, że chcemy zrobić coś więcej dalej. Też takie życiowe sytuacje się tak poukładały, że ja skończyłam doktorat i to był idealny moment, żeby zrobić sobie po prostu przerwę. No i podjęliśmy decyzję, no dobrze, do Tajlandii teoretycznie da się dojechać lądowo, no to próbujemy, stawiamy sobie wyzwanie.
3: Mhm. Czyli z Polski do Japonii, do Tajlandii da się dojechać kamperem, to udowodniliście.
4: Tak, znaczy generalnie jest tak, naszym jakby pierwszym planem.
5: Pierwszy etap był, żeby dojechać właśnie do Tajlandii i zajęło to nam 8 miesięcy w samej Tajlandii, z pół roku spędziliśmy. No i mówimy, kurczę, już tak jesteśmy daleko w tej Azji, więc jeszcze sytuacja geopolityczna trochę się pokomplikowała, wysyłamy auto do Korei i później do Japonii, tam spędziliśmy kolejny rok. Tak więc no, przedłużyła się nam ta podróż z roku mniej więcej na ponad 2 lata, tak?
3: Muszę o to zapytać, czy kamper miewał jakieś usterki, bo to jednak jest sytuacja taka, że jesteście daleko i dużo tych kilometrów robicie. Czy mieliście jakieś wyzwania takie natury technicznej, z którymi musieliście się uporać?
5: Były, ale nie będę tutaj zanudzał mechanicznymi rzeczami, ale pokrótce powiem, że po 20 tysiącach silnik nam się popsuł w Rosji. Na szczęście na dobrych mechaników natrafiliśmy i ogarnęli temat i auto dojechało do końca. W Chinach poszła nam na jakieś tam łożysko piasta, więc jedno koło nie chciało się kręcić, no ale też ogarnęli temat w dzień. I jeszcze później w Japonii była jedna sytuacja, że jedna część zaczęła cieknąć. Lokalne serwisy nie chciały naprawiać tego. Na szczęście mama właśnie z Teresina tutaj wysłała paczkę nam, zestaw naprawczy i samemu z pomocą znajomego na wideo naprawiłem tą część i nie ciekło już i dojechaliśmy z powrotem.
4: Tak, ale taka podróż uczy, że każdy staje się po prostu w pewnym momencie mechanikiem. Nawet ja, a jestem blondynką, załapałam niektóre rzeczy samochodowe i byłam w stanie coś tam pomóc, podpowiedzieć, także naprawdę to uczy.
3: Czy można się tego też nauczyć w trakcie
4: trzeba,
3: takich,
4: nie ma,
3: takich wyzwań.
4: Nie ma wyjścia.
3: To co ważne, jesteście twórcami projektu Globusami. Pod taką nazwą rzeczywiście publikujecie i pod taką nazwą rzeczywiście no to jest wasz projekt właśnie w ramach tej podróży. No i tutaj bardzo ważnym współpasażerem jest wasz pies. Jak to się stało, że on pojechał razem z wami? Albo może domyślam się, że bez niego to by nie dało się pojechać. To jest część waszej rodziny.
4: Tak, sami jest częścią rodziny. Nawet nazwa projektu Globusami zawiera w sobie imię naszego psa, Sami. Także imię naszego auta, które nazwaliśmy Globus. Więc stąd Globusami. Tak jakby zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że jeżeli mamy psa, no to on jedzie z nami i to było bezdyskusyjne, dlatego też podróż kamperem nam to bardzo ułatwiała.
5: Jak się okazało, jest to najłatwiejszy sposób, jeśli ktoś chce z psem podróżować, najłatwiejszy sposób. Mniej papierów jest wtedy, nie trzeba, tak jak nie wiem, ktoś samolotem leci, to trzeba mieć wszystkie papiery na tip-top, a tutaj często przejście graniczne, nie wiem, które sobie przypominam, Kazachstan, Kirgistan, to tylko pogłaskali psa i do swidania, tak? I
3: puścili
5: dalej, tak.
4: No i w ogóle Sami zędą na swoją aparycję. On to jest pies samojny, on jest biały, puchaty, zawsze uśmiechnięty, kochający ludzi, zero agresji, więc po prostu on nam tak ułatwiał kontakty też z ludźmi. Zawsze nas zauważali dzięki temu. Zawsze to były fajne rozmowy. Gdzieś tam dzieci podbiegały, bawiły się z Samim, także no to taka gwiazda naszej podróży, jak my się

0: Myjemy z niego.
1: Właśnie tak sobie o tym myślę, że taki pies może zdecydowanie te kontakty ułatwiać, że robi wrażenie po prostu i dzięki temu też ludzie reagują przyjaźnie.
0: Także taka, nawet taka historia, poznaliśmy w Korei taką dziewczynę właśnie dlatego, że my byliśmy z psem na spacerze i ona też była z psem na spacerze i 1 września przylatuje do nas.
2: Okazało się, że ma znajomą z Zielonej Góry i właśnie 1 września do nas przylatuje, jedziemy do Krakowa. No ale dzięki właśnie psu tutaj poznaliśmy, ona też nam pomogła w Korei, jak to coś mieliśmy zamówić, to w Korei nie ma paczkomatów, więc pomogła użyczyć adres, więc no taka sytuacja.
0: Tak, zaczęło się od tego, że ona też miała psa i my też psa. Tak.
1: Czyli dzięki tej przygodzie też powstały relacje, które miejmy nadzieję przetrwają. Tak. Już to pokazujecie.
3: Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
4: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
5: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
6: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
7: Reklama. Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
8: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobierców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
9: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
10: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
11: Weekend z Radiem Sochaczew.
12: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
13: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
14: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
7: Reklama.

0: po raz kolejny łączymy się ze stadionu przy ulicy Warszawskiej 80. Tu po godzinie 14.30 oficjalnie otworzyliśmy ten wyremontowany kompleks, a trwają już mecze w ramach meczu charytatywnego dla Mai i Stasia Tarasów i kolejni goście, którzy pojawiają się w naszym plenerowym studiu Radia Sochaczew, bo jesteśmy tu, by relacjonować wam to wszystko, co właśnie dzieje się na miejscu. Kurier Adrian się pojawił tym razem, czyli człowiek ze świata internetów, influencer, chyba tak mogę powiedzieć.
1: Oj, chyba nie. Chyba
0: nie. Za dużo?
1: Ja jestem zawsze w szoku, jak ktoś tam mówi per influencer do mnie, bo no dla mnie to mi totalnie nie pasuje.
0: To, no dobra, nie? To jak w takim razie ciebie określić? No bo jesteś gościem, który swoim, no, przeogromnym poczuciem humoru w internetach właśnie w sieci poprawia też ten humor innym, którzy cię oglądają.
1: Słuchaj, to mówią o mnie tak, że o, śpiwok przyjechał. Jak śpiwok? I ja o tego śpiwoka się naprawdę nie obrażam. Damy to jest takie, mówię, na luzie i takie naprawdę w moim stylu.
0: To ja zapytam, zanim przejdziemy do tego, co tu się dzieje, skąd właśnie pomysł na to, by taki content tworzyć w sieci?
1: Totalnie nie wiem, to jest totalny, zupełny przypadek, że ja wszedłem akurat, kiedyś nagrałem jakąś tam pioseneczkę, ja byłem bardzo dobry z polskiego ogólnie, dzięki mojej wspaniałej wychowawczyni z podstawówki i to jakoś tak poszło i zobaczyłem, że to gra,
0: zażarło.
1: No to jak gra, no to jak źle, to jedziemy dalej i dalej tak poszło i do tej pory to tłukę, jestem zadowolony, bo mówię, ludziom się gdzieś tam to podoba, prosty humor, ale mówię taki dla ludzi.
0: Bo jesteś też po prostu kurierem. To nie jest tak, że to jest wykreowana postać. Jesteś normalnie kurierem, który jeździ
1: kurierem,
0: z paczuchami.
1: Jeżdżę, dowożę paczuchy, także dowożę paczuchy i dobry humor. Tak się staram robić.
0: To ja zapytam, bo pewnie kojarzysz, teraz mi uciekła nazwa, jest też taki profil na Facebooku, gdzie różni kurierzy wrzucają różne perypetie, które ich tam dotykają.
1: Yes.
0: Ja chciałem zapytać, ile jest z tym wszystkim prawdy? Czy to jest wykreowane, czy faktycznie takie sytuacje jak te screeny, które są wrzucane chociażby z telefonów, te SMS-y, to się naprawdę dzieje?
1: To się naprawdę dzieje. Ja mówię, że ludzie są niemożliwi niektórzy, ale to jest, no ile ludzi, tyle charakterów, także nikomu się gdzieś tam w pełni nie dogodzi, ale w większości przypadków naprawdę ci ludzie są mega, mega fajni, w szczególności jakkolwiek by to nie zabrzmiało na tych terenach podmiejskich, bo tam jeśli chodzi o tam jazdę w mieście, no to troszeczkę różnie bywa, ale ludzie gdzieś tam na terenach podmiejskich są rewelacyjni. Ja przynajmniej mówię, ja z moimi odbiorcami, z niektórymi dosłownie żyłem jak z rodziną. Także...
0: Masz jakąś taką historię może właśnie, która by się nadawała do opublikowania na tym profilu?
1: Nie, wiesz, to raczej takie z takich mocniejszych nic takiego na szczęście nie mam.
0: Się nie wydarzyło, okej.
1: Żadnych jakichś takich podbramkowych sytuacji też nie miałem i bym nigdy nie miał. Także, ale z takich wesołych historii, jak właśnie się czyta na tych portalach, na szczęście mi się nic takiego nie trafiło. I mówię, niekoniecznie bym chyba chciał.
0: Ale przekładasz też właśnie to, co robisz w sieci, swoją popularność na to, co dziś na boisku. Mecz charytatywny dla Mai i Stasia Tarasów. Zbieramy pieniążki na ich leczenie. No i co? I chyba fajna rzecz, taka charytatywna i fajnie, że też właśnie swoje zasięgi możesz też do tego wykorzystać.
1: Bardzo fajnie, bo ja zawsze to powtarzam, bo ja często gdzieś tam wspieram takie akcje charytatywne i jeżeli ja przez swoje te moje, jak to nazywam, głupoty, mogę komuś pomóc, to ja mam w obowiązku to robić, bo naprawdę ja tym nic nie tracę, a pomoc dla dzieciaków, no to jest, no chyba nic ważniejszego w tej chwili nie ma.
0: Czyli w takim razie zachęcamy tu, by pojawić się na stadionie przy Warszawskiej 80 i wrzucić coś do puchy po prostu, albo wylicytować jakiś świetny gadżet.
1: Zapraszamy serdecznie, będzie na pewno będzie wesoło, na pewno będzie dobra zabawa. Już widzę, że kilku gwiazdorów z internetu przyjechało, także zapraszam serdecznie.
0: A przeglądałeś może to, co jest do wylicytowania, coś cię zainteresowało?
1: Jeszcze nie, ale okay. Na pewno idę tam zajrzę.
0: To zapytam jeszcze na sam koniec o taktykę. Czy macie jakąś z burmistrzem, bo jesteś w ekipie burmistrza Daniela Janiaka, ustaloną, jak to właśnie wygląda?
1: Będziemy grać jak kadra, laga do przodu, jedziemy.
0: Czyli praktycznie to samo, o czym rozmawialiśmy z Sebastianem Wątrobą, tylko on jeszcze dodał do tego, że zamuruje bramkę, będzie tam postawiony autobus razem z Krystianem Pudzianowskim.
1: Krystian Pudzianowski, tak. Myślę, że zawodnik nie do przejścia dzisiaj.
0: Dobrze, to trzymamy za was kciuki, a przede wszystkim trzymamy za frekwencję i za to, by jak najwięcej kasy udało się zebrać dla Mai i Stasia Tarasów. Kurier Adrian był z nami w studiu Radia Sochaczew. Dziękuję.
1: Dzięki serdeczne.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko co potrzebne do druku i oprawy.
3: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
4: Wracając do tego pierwotnego celu, chcieliście przeżyć przygodę, chcieliście odpocząć. Jaki był wasz taki główny cel?
5: Dobre pytanie. No, na pewno chcieliśmy pokazać, że można żyć inaczej, że można stosunkowo tanim kosztem zwiedzać świat i każdego dnia mieć jeszcze na dodatek inne, nie wiem, inną panoramę, inne podwórko, nazwijmy to, inne pole wokół siebie, plaże. Często spaliśmy, nie wiem, tydzień na plaży, powiedzmy w Tajlandii, że można żyć inaczej i wcale nie trzeba być tutaj milionerem, żeby coś takiego robić.
6: Nie mamy żadnych sponsorów. My tak jakby wszystko finansujemy sobie sami. No właśnie podróż do Azji kamperem to nie są naprawdę duże koszty. I no tak jakby zaczynaliśmy od zera. Powiedzieliśmy sobie, okej, jest dobry moment, mamy kampera, wyjeżdżamy, robimy to i daliśmy sobie radę sami. I właśnie no jak ktoś o czymś takim marzy, to pokazujemy, że można.
4: Właśnie, bo to rozumiem, że to z marzeń powstał ten cały projekt i powstało to wasze podróżowanie kamperem.
6: Tak.
4: Powiedzcie mi w takim razie, co jest fajnego w podróżowaniu kamperem po prostu? Jakie plusy byście tutaj wymienili?
5: No pierwsze to chyba koszty, nie? Tak naprawdę, że tutaj w zależności od kraju, takim najtańszym krajem był Kirgistan, 3000 zł na miesiąc dla dwóch osób. No, reszta kraju była droższa, ale koszty to pierwsza sprawa.
6: No i wolność, tak jakby...
5: Jesteśmy elastyczni tak naprawdę.
6: To, że się budzimy tak jak chcemy, że jak mamy ochotę, to pracujemy, jak chcemy zwiedzać, to zwiedzamy, jak chcemy siedzieć tydzień na plaży, to siedzimy. Oczywiście nie zawsze, no bo jednak są jakieś tam wizy, są jakieś rzeczy, które nas też trzymały w jakichś ryzach, no ale jest to kompletnie inne funkcjonowanie niż funkcjonowaliśmy wcześniej w pracy, na uczelni.
5: No i też odkrywamy takie miejsca, gdzie zwykli turyści nie dojeżdżają, tak jak nie wiem, w Japonii większość osób jeździ do trzech miejscowości, miast Tokio, Osaka, Kyoto, a my tak naprawdę zwiedziliśmy poza tymi miastami. No, dla nas Japonia to jest jakby poza tymi miastami.
6: Tak, i właśnie nam się ta Japonia podobała najbardziej poza tymi miastami, co bardzo wszystkim polecamy, żeby tak Japonię zwiedzać.
5: Tak, więc tutaj te trzy rzeczy, no i ogółem jeszcze tutaj podsumuję, że sama Azja, tam gdzie pojechaliśmy, no to był najlepszy wybór, ponieważ najlepsze jedzenie na świecie, najtańszy rejon świata i najbezpieczniejszy. Więc tutaj takie trzy...
4: Czyli plusów jest dużo.
6: Tak, my na przykład, a propos tego bezpieczeństwa, na przykład w Tajlandii no trafiliśmy, byliśmy tam pół roku, więc oczywiście no trafiliśmy też takie miesiące, gdzie było bardzo gorąco, więc my potrafiliśmy spać z pootwieranymi drzwiami. Tak jakby tylne drzwi na oścież otwarte, boczne drzwi przesuwne też otwarte. My tak całą noc spaliśmy.
5: 30 stopni, tak.
6: I my się nie baliśmy, że ktoś do nas przyjdzie, coś nam zrobi, czy tam zostawialiśmy gdzieś kampera zaparkowanego, szliśmy na miasto. My się nie baliśmy, że coś się z nim stanie.
5: Tak, zabezpieczenia kłódki były nieużywane przez dwa lata.
6: Także Azja kamperem jest naprawdę bardzo, bardzo bezpieczna.
4: Bezpieczna i ludzie też są pozytywni, bo to teraz chcę właśnie zapytać o to, w których krajach, może to nie zależy tylko od narodowości, ale jakie macie generalnie właśnie sytuacje z ludźmi? Czy to oni reagowali na was pozytywnie? Czy was jakoś gościli? Czy macie jakieś takie anegdoty? Albo może coś was zdziwiło w tych ludziach tam na miejscu?
5: Nie no, ogółem generalnie wszędzie ludzie są dobrzy, tak? Nie mieliśmy jakichś nieprzyjemnych sytuacji, niebezpiecznych, ale tak co zapamiętaliśmy, to najbardziej gościnni ludzie no chyba w Kazachstanie.
6: Kazachstan, tak.
5: Zdecydowanie najbardziej mieliśmy sytuację, właśnie przekroczyliśmy już, wjechaliśmy do Kazachstanu, pierwsza miejscowość, zaparkowaliśmy, jakieś osoby na motocyklach do nas przyjechały i pytałem się, że jak się tam, czy jest okej, wszystko, pyta. No mówię, że trochę komary tną, no to oni zaraz jadą do sklepu i kupują nam wszystkie możliwe repelenty. Później
6: tak,
5: następnego dnia do jakiejś restauracji zapraszają.
6: Tak, tam kilka dni byliśmy i oni tak jakby ciągle do nas przyjeżdżali, ciągle pytali, czy czegoś nie potrzebujemy, tak jak Darek mówi, do restauracji nas zapraszali, gdzieś na jakąś imprezę, także no naprawdę super, super mili. W Kirgistanie byliśmy też, bo nam się zepsuł samochód, tak dla odmiany, trafiliśmy też do takiej kirgiskiej rodziny, więc też mieliśmy okazję sobie tam ze 2 czy ze 3 dni pomieszkać z nimi. Generalnie tak, ludzie raczej wszędzie bardzo przyjaźni, natomiast nasz kamper też się nie wyróżnia, on nie jest jakiś obklejony, więc bardzo często tak jakby po samym samochodzie nie byli w stanie stwierdzić, co my robimy. No i w dalekiej Azji już tak jakby ludzie nie rozpoznają, czy ta tablica samochodowa jest z Unii Europejskiej, a już z Polski to w ogóle, więc raczej było takie kompletne zdziwienie, ale jak to z Polski samochodem, to jest w ogóle niemożliwe.
4: Wróćmy do Samiego, bo to jest bardzo ważny element i mnie to ciekawi. Jak on reagował na te zmiany klimatu, na zmiany państw, miejsc? No bo trochę tutaj przed wejściem na antenę rozmawialiście, że on jest urodzonym podróżnikiem tak naprawdę. Czy on rzeczywiście tak pozytywnie odbierał to, tą wyprawę?
5: Znaczy tak, tutaj właśnie to, co mówiliśmy, że podróż kamperem dla nas, jak i dla psa, no stopniowo pokonujemy te bariery, stopniowo wjeżdżamy do tej Azji. To nie jest tak, że lecisz samolotem 10 godzin i jesteś, nie wiem, w Tajlandii powiedzmy, tak? Tylko stopniowo. My do tej Tajlandii w 8 miesięcy dojechaliśmy, więc jakby i dla nas, jak i dla psa jest to bezpieczniejsze, no bo nasze tutaj brzuchy się przystosowały do tego jedzenia i tak naprawdę żadnych większych problemów nikt z nas nie miał, tak? Jeśli chodzi o to, o jedzenie, nazwijmy to tak. Więc tutaj nie było jakichś problemów. No może z psem, no to bezpańskie psy, powiedzmy, w Turcji są ogromne te, jak się nazywają? Kangale?
6: No to takie psy pasterskie kangale, czy tak. Jakoś tak. No to tak, to był problem w Turcji i w krajach typu Laos, Kambodża, Tajlandia. Tam też jest bardzo dużo takich psów bezpańskich, albo takich psów, które mają domy, ale gdzieś tam sobie żyją częściowo na ulicy. Wtedy są bardzo terytorialne, no nasz ten sami biały, puchaty gdzieś tam nie był przez nie lubiany, więc na to musieliśmy uważać.
5: Ale tak na przykład w Kazachstanie i Kirgistanie tam nie było psów, bo tam aż tak dużo, no bo to są kraje muzułmańskie, więc tam mało jest psów stosunkowo, więc tam było bezpiecznie akurat, tak, więc mimo, że te kraje nie są jakoś super zamożne, no to te psy jakoś tam nie były problemem, tak, zazwyczaj w tych biedniejszych krajach jest większy problem z psami, tak jak właśnie daleko w Kambodży, w Tajlandii czy w Laosie, tak.
6: A później... no, sami to miał wakacje życia na tym wyjeździe, no codziennie jakieś nowe zapachy, biegał sobie po plaży, kokosami się bawił, no stop jakieś dzieci się chciały z bawić, także no, on miał, myślę, czas swojego życia najlepszy i naprawdę no oprócz jakichś tam formalności, które trzeba było spełnić, to tak jak powiedzieliśmy, no podróż kamperem z psem jest jednym z łatwiejszych typów podróży.
0: Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz, wszystko co potrzebne do druku i oprawy.
3: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55, nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
7: Reklama.
8: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
9: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
10: Dźgnął ją kilkanaście razy.
11: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
8: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
12: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
8: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
13: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
14: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
15: Odwiedź nas i poznaj ofertę. Toyota Płock, ulica Kutnowska 20. Masz wyższe wykształcenie ekonomiczne z zakresu rachunkowości i finansów oraz co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości? Podejmij stałą, atrakcyjną pracę w Sochaczewie. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozla Złowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Szczegóły oferty pracy na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
16: Weekend z Radiem Sochaczew.
17: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
18: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
19: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
7: Reklama.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko co potrzebne do druku i oprawy.
0: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: To teraz takie pytanie z kategorii oczekiwania rzeczywistość, bo domyślam się, że planowaliście tę podróż, mieliście jakieś założenie, jakieś oczekiwania. Co najbardziej już tam na miejscu zweryfikowało te oczekiwania? Czy musieliście być elastyczni w jakichś obszarach?
4: No, trudne pytanie, ale...
3: Czy właściwie to, co sobie założyliście, to się spełniło?
4: Znaczy tak, założyliśmy sobie, żeby dojechać do Tajlandii. Tak naprawdę mieliśmy duże oczekiwania co do Chin, nie? Tak naprawdę, jeśli
5: ale
4: chodzi o kraj.
5: Spełniło. W sensie, tak? Chiny nam się bardzo podobały.
4: Bardzo, ale wcześniejsze kraje, właśnie takie kraje jak Kazachstan, Kirgistan, potraktowaliśmy jak tranzyt, a kraj właśnie Kirgistan to jest jeden z najbardziej górzystych, no, najbardziej
5: jeden
4: górzysty.
5: Z naszych ulubionych.
4: Gdzie można zobaczyć 7-tysięczniki. Właśnie nocowaliśmy na 3,5 tysiąca metrów z widokiem na 7 tysięcy. Więc ten kraj, jakby od niego nic nie oczekiwaliśmy, a najwięcej dostaliśmy, więc właśnie tutaj to było jedno z większych zaskoczeń.
5: Pozytywnych. Tak, raczej mieliśmy więcej takich pozytywnych zaskoczeń. No generalnie nam się wszystko podobało, my się cieszyliśmy na wiele rzeczy. Może tak, z takich zaskoczeń to tak jak czasem oglądamy jakieś osoby, które podróżują kamperami, oni mają taki porządek w kamperze. Nie, to jest niemożliwe, to po prostu musi być ustawione, bo nam się takiego porządku chyba nigdy nie udało utrzymać. Ale tak, no bardziej tak jakby pozytywnie nas wszystko, tak. Wszystko zaskoczyło. To, czego musieliśmy pilnować, no to właśnie wizy, jakieś przepisy, ile czasu możemy być w danym kraju. No czasem też nie zdążyliśmy jakoś wszystkiego zrobić, albo mieliśmy jakieś tam problemy z dostaniem się do kraju, no to trochę nam jakby burzyło.
4: Tak, właśnie oprócz wiz to też warto wspomnieć, że nie tylko musimy się przejmować wizą dla nas, ale też, tak jak nie wiem, podróżujemy po Schengen, no to nie musimy się przejmować, czy auto może być, jak długo auto może być. W każdym kraju się auto importuje tymczasowo, więc w każdym kraju dostawaliśmy miesiąc, 3 miesiące i tak dalej, więc trzeba pilnować tego. Nie tylko wiz, ale i jak długo może być auto, bo później może być jakaś kara do zapłacenia, a najlepiej miał pies, bo pies żadnej wizy nie miał i mógł być w tych krajach ruch bezwizowy.
3: Tak jest. To, co jest też ważne, to wasz projekt można obserwować w mediach społecznościowych. Jesteście, relacjonujecie to, co robiliście. No właśnie, gdzie was szukać i jakie macie feedback od waszych obserwujących?
4: No to tak, można nas znaleźć pod wspomnianą nazwą Globusami na Instagramie, Facebooku, YouTubie, TikToku. I co? My tak naprawdę tutaj bardzo wolno podróżowaliśmy, więc no, te kraje stosunkowo wolno zmienialiśmy. Mam na myśli Tajlandię, Koreę i Japonię. Ale tutaj najbardziej z tego, co widzimy, najbardziej się podobał przejazd ostatni, czyli ten, który mieliśmy z Japonii powrót przez Rosję. Tam zrobiliśmy 20 dni 10 tysięcy kilometrów i tutaj po prostu...
5: No i trafiliśmy jeszcze na kryzys paliwowy w Rosji, więc tam wtedy oglądalność nam bardzo wzrosła. Znaczy, generalnie mamy widzów takich bardzo fajnych. Mamy osoby, które nas od samego początku gdzieś obserwują, wymieniamy się wiadomościami, ale też widzimy, i to nie tylko my, tak jak rozmawiamy ze znajomymi, to też takie prawidłowości widzą, że niestety im bardziej coś się dzieje źle u nas, tym większą mamy oglądalność. Także jak się coś zepsuje, jak ktoś jest chory, jak sam jego pogryzł pies i Darek też oberwał, jeździli na szczepienia przeciwko wściekli, to wtedy była duża oglądalność. Jak przejeżdżaliśmy przez Rosję i był ten kryzys paliwowy, no to była bardzo duża oglądalność. No ale właśnie taka, że no źle się dzieje, to zobaczymy, czy im się uda, czy nie. Natomiast jak gdzieś tam sobie już byliśmy w Japonii, czy w Tajlandii, na plaży, albo jakieś świątynie oglądaliśmy, to już ludzi mniej interesowało.
4: Musi być akcja po prostu.
3: Musi być akcja, coś niespodziewanego. Tak. Jesteście już w Polsce, to powiedzcie, jakie macie dalsze plany. Czy macie jeszcze marzenie, żeby na przykład taką podróż albo inną powtórzyć, czy co w przyszłości?
4: Na pewno Azja na ogromny plus. Myślę, że ciężko będzie znaleźć tak dobry kontynent.
5: Chętnie byśmy do tej Azji wrócili.
4: Byśmy wrócili dłużej. Chiny jeszcze eksplorowali, bo byliśmy tylko miesiąc, a Chiny są ogromne. Tam można by spędzić rok, powiedzmy. To na pewno. Natomiast na ten moment trzeba auto ponaprawiać. Przez miesiąc nie dotykałem się do auta, więc na razie odpoczynek. Będziemy jeździć po Polsce na różne spotkania. Właśnie niedługo jedziemy na pierwsze spotkanie kamperowe, później kolejne, więc będziemy też po Polsce trochę jeździć. Opowiadać o tej podróży, bo jest o czym opowiadać. I jak ktoś zna Globus, myślę, że każdy z nas zna Globus, to jest jeszcze parę kontynentów, więc kto wie, może jeszcze gdzieś dalej pojedziemy. Na pewno poza Europę.
3: Poza Europę. A powrót do Polski był trudny?
5: Dla mnie był bardzo. Dla mnie
3: a może inaczej,
5: trudny.
3: A czy tam na miejscu mieliście taki moment, że kurczę, na przykład zjadłabym takiego polskiego schabowego, albo wróciłbym do Polski, chociaż na jeden dzień.
4: No to tutaj, jeśli chodzi o jedzenie, no to są też Polacy, którzy mieszkają, załóżmy w Tajlandii, więc są dwie polskie knajpy w Tajlandii. Oczywiście zahaczyliśmy o jedną, bo jedna była zamknięta, jedna była otwarta, pojechaliśmy. No i też w Kambodży spotkaliśmy Polaka, który robi jakieś tam różnego rodzaju te wędliny, pasztety, więc całą szufladę kupiliśmy i na miesiąc nam starczyło, więc da radę jeszcze, powiedzmy.
5: Tak, gdzieś tam zawsze po drodze, jak nam się udawało jakieś polskie jedzenie dorwać, to oczywiście dorywaliśmy. Szczególnie, że kraje takie właśnie jak Kazachstan, Kirgistan, Mongolia, no co to jedzenie tam jest bardzo...
4: Naprawdę dobre jedzenie od Chin się zaczęło.
5: Tak, dopiero. Ale czy tęskniliśmy? Znaczy mieliśmy takie momenty, na przykład jak nam silnik w Rosji poszedł i wtedy faktycznie nie wiedzieliśmy, czy nie będziemy zmuszeni wracać. W Korei też mieliśmy duży problem z importem samochodu. Też wtedy tak jakby była taka możliwość, że w ogóle będziemy musieli do Polski wrócić, bo nam się do tej Korei nie uda auta zaimportować, ale tak, żeby sobie mam dosyć podróży, wracam, to nie.
3: To tak na koniec naszej rozmowy pytanie otwarte, czy warto, jeśli ktoś na przykład z naszych słuchaczy, widzów zastanawiałby się, może sam myślał o takiej przygodzie, to co byście mu powiedzieli?
4: Koniecznie warto, nie trzeba mieć auta za miliony, nazwijmy to. Spotkaliśmy ludzi, którzy mieli auta za 20-30 tysięcy złotych i wcale nie były to osoby z Polski, tylko z Niemiec, powiedzmy, więc miały naprawdę bardzo podstawowe auta. Więc nie trzeba mieć super auta, można jechać, wszędzie znajdą się mechanicy, którzy pomogą, lepiej bądź gorzej. I najlepsza przygoda, najtaniej jak można podróżować.
5: Teraz jest też do Chin, jest okres bezwizowy dla Polaków do 30 dni. My jeszcze wtedy musieliśmy załatwić wizę chińską, to jest dużo papierologii i takiej upierdliwej dosyć. Także no teraz jest też fajny okres, żeby do tych Chin sobie wjechać. Naprawdę warto, jak ktoś się waha. My też jesteśmy dostępni. Napisaliśmy też e-booka, takiego jak dojechać z Polski do Tajlandii drogą lądową i to jest taki e-book, który ma ponad 500 stron. Takiej właśnie czystej wiedzy, jakichś adresów, jakichś formalności, więc tam wszystko tłumaczymy. Można też do nas napisać. My też odpisujemy na wiadomości. Także jak ktoś ma takie pytania techniczne, co, gdzie, jak, to też odpisujemy i naprawdę trzeba spełniać marzenia, jak ktoś o tym myśli i gdzieś tam siedzi mu to w głowie, to naprawdę jechać, bo najtrudniejszy jest pierwszy krok.
4: Kraj, który właśnie nam najbardziej spodobał, to Tajlandia, Japonia i właśnie też do Japonii jest taka możliwość, powiedzmy, pół na pół, że można dolecieć i tam kampera wypożyczyć. Jen japoński jest teraz bardzo tani, więc Japonia jest dwa razy mniej więcej, dużo taniej się żyje w Japonii jak w Polsce, więc można sobie przylecieć, wypożyczyć kampera, 3 tygodnie zwiedzić sobie japońską wieś, jakieś różne góry piękne i też powiedzmy taka opcja, powiedzmy pół na pół bez własnego auta. Też dużo osób tak jeździ teraz po Japonii właśnie w taki sposób.
5: Tak, i tak byśmy też Japonię polecali.
3: Czyli z takim przesłaniem, żeby te marzenia spełniać, żeby robić ten pierwszy krok.
5: Oczywiście. Pierwszy krok naprawdę jest najtrudniejszy, no i powiedzenie rodzicom, tak jak w naszym przypadku.
3: To też na pewno
5: tak,
3: jest
5: to było. A potem to już naprawdę, oczywiście, trzeba mieć jakąś tam wiedzę, trzeba znać te przepisy, trzeba się więcej orientować, jak to wygląda, ale naprawdę jest internet, można się też podpytać nas, można sobie poszukać.
4: Się w prasie uczyliśmy, tak? Nie wszystko wiedzieliśmy.
5: I
4: tak
5: samo w praniu po prostu.
4: Odnośnie języka, w dobie sztucznej inteligencji, czata GPT i tak dalej, wszystko można sobie... Nie trzeba znać języka. My znamy angielski, troszkę się rosyjskiego nauczyliśmy, więc tak naprawdę bez języka też dałoby radę dojechać. Spokojnie.
3: To, o co jeszcze muszę was zapytać, bo rozmawiamy tutaj w Radiu Sechaczew, pochodzisz z Teresina, tak. Ale też właśnie wiem, że pozdrawiałeś i Teresin, i mieszkańców powiatu sechaczewskiego, że generalnie też pamiętałeś właśnie o tych naszych lokalnych mieszkańcach.
5: Tak, to co też jeszcze było, może jeszcze dodam, także jednym z takich naszych celów, to było dojechać właśnie samochodem z polskiego Niepokalanowa do japońskiego Niepokalanowa. Także udało nam się wjechać tam samochodem pod ten klasztor w Nagasaki. Także też tam zrobiliśmy sobie pamiątkową fotografię.
4: Jakiś filmik,
5: właśnie pozdrawialiśmy parafię Niepokalanów, no bo to jakiś jeden z takich naszych celów był.
3: To jest taka ładna klamra tutaj, polsko-japońska.
5: Tak.
3: Którą spięliście. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
4: Dziękujemy.
3: O swojej podróży mówili na naszej antenie Katarzyna Masłowska-Kędzior oraz Dariusz Kędzior. Bardzo dziękuję.
5: Dziękujemy
4: bardzo.
0: Był to program Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Ponownie łączymy się z miejsca, jakim jest Stadion Miejski przy ulicy Warszawskiej 80, bo tu się naprawdę dzieje. Mecz charytatywny, mecz gwiazd. Wszystko z myślą o rodzeństwie, czyli o Mai i Stasiu Tarasów, którzy to no niestety zmagają się z ciężką chorobą genetyczną. Leczenie jest bardzo drogie, więc dziś można tu dorzucić swoją cegiełkę, wrzucając do puchy albo licytując fanty, których jest cała masa tych sportowych. To wiele koszulek z autografami. Między innymi chyba ten najcenniejszy gadżet, czyli koszulka Roberta Lewandowskiego z Chicago Fire, ale to też to, co dzieje się przede wszystkim na boisku, bo przyglądamy się tym zmaganiom. No i te najważniejsze to wielki rewanż ekipy burmistrza z KP Orkan Sochaczew, a w ekipie burmistrza masa gwiazd. Sebastian Wątroba, z którym mieliśmy okazję porozmawiać, Kurier Adrian, czyli popularny influencer, czy chociażby znany reprezentant Polski w piłkę nożną Tomasz Hajto. Ale nie tylko w tym miejscu się dzieje, bo też chcielibyśmy wspomnieć o jeszcze jednym, na które możecie się wybrać albo przed tym, co dzieje się tu na Stadionie Miejskim, albo tuż po tej rywalizacji, jeszcze do godziny 18. Parking przy Szkole Podstawowej numer 4, czyli przy Staszica 25, właśnie w naszym mieście. To tam odbywa się akcja chipowania psów i kotów. Mały chip, jak zachęcają organizatorzy, może mieć ogromne znaczenie. Pomaga ukochanemu pupilowi bezpiecznie wrócić do domu. Więc jeżeli jesteście zwierzolubami i macie takiego sierściucha w swoim domu na czterech łapach, kota czy psa, to możecie przyjść, ale też skorzystać z innych atrakcji, bo na parkingu czeka na was na przykład loteriada, bazarek na rzecz bezdomnych zwierząt, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy oraz możliwość poznania podopiecznych. No to przyjdźcie całymi rodzinami, zabierzcie swoich czworonożnych przyjaciół, zadbajcie, zaczipujcie. Czas na to macie do godziny 18. Przypomnę, to na parkingu przy Szkole Podstawowej numer 4 w Sochaczewie. No i to miejsce też, Stadion Miejski przy Warszawskiej 80, tu też obecność wręcz obowiązkowa. My jeszcze z tego miejsca będziemy się łączyć i będziemy do was wracać. Do usłyszenia.
6: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama. Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl. Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
6: Reklama.
7: Po raz kolejny łączymy się z plenerowego studia Radia Sochaczew, które znajduje się na Stadionie Miejskim przy ulicy Warszawskiej 80. To dziś tu się dzieje mecz charytatywny na rzecz Mai i Stasia Tarasów. Mecz gwiazd, który możecie tu obserwować, będąc na żywo. Ale jeżeli nie możecie, to na przykład jest też transmisja w sieci, za co odpowiedzialna jest ekipa Weszło. Paweł Baran jest z nami. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie.
7: No i właśnie, jak ten piłkarski poziom byś ocenił to, co dzieje się tutaj właśnie na boisku na Stadionie przy Warszawskiej 80?
11: Na pewno będzie mi łatwiej, jak zobaczę Kubę Białka, Wojtka Piele i Marcina Długosza od nas z redakcji na boisku. Wtedy zobaczę, jak to wygląda, bo wiem, że Marcin grywa, Kuba grywa, Wojtek trochę też, ale tak naprawdę poziom jest zróżnicowany, bo przebieraliśmy się, w sumie chłopaki się przebierali w szatni z bardzo młodymi zawodnikami, takimi bardzo dojrzałymi zawodnikami, więc jestem ciekaw, jak generalnie ta taka średnia będzie wyglądać, ale bardzo nas cieszy fakt, że możemy w jednej ekipie wystąpić z Tomkiem Hajto, bo akurat Tomek, no to wiadomo, znana postać. Ktoś, kogo się za dzieciaka oglądało, no a teraz nie w koszulce Schalke, też w niebieskiej koszulce, ale drużyny burmistrza będzie można z nim razem spróbować swoich sił tutaj w Sochaczewie.
7: Czy dla was to też jest taka pewna nobilitacja, bo wy trochę jesteście jednak z tej drugiej strony boiska, można powiedzieć.
11: To jest bardzo dobra informacja, bo rozmawialiśmy tak sobie wewnętrznie w redakcji, że to jest świetna okazja do tego, żeby sprawdzić, jak ci, którzy o piłce mówią, opowiadają, wypadają w praktyce. Jak wygląda teoria, jak wygląda praktyka, bo czym innym jest siedzieć w wygodnym studiu i komentować, nie, tamten źle zagrał, nie, tamto XG fatalne, a czym innym jest wyjść, zmierzyć się z tym bezpośrednio i jednak pod jakąś presją, no bo to wszystko jest transmitowane, jest dużo ludzi, to nie jest taki zwykły mecz na podwórku, więc tutaj jeszcze taki mały element stresu może się pojawić.
7: No tak, więc będą mogli ocenić, czy tylko się mundrzą, czy jednak też potrafią w ten futbol.
11: Tak, czy to jest tak, że akurat mieli okazję trochę zjeść chleba z tego pieca, czy tylko przechodzili obok piekarni i nawet tam nie zajrzeli.
7: Ale jak już przyszli, to też z bardzo cennym gadżetem, bo tu Tomek Marciniak, nasz kolega redakcyjny, zdradził, który też komentuje i dzięki niemu też możecie właśnie i ekipy weszło ten mecz obserwować w sieci, że przywieźliście na licytację no cenny fant, czyli koszulka Roberta Lewandowskiego w obecnych barwach klubowych Chicago Fire.
11: Tak, i to co nas bardzo cieszy, to że możemy przekazać coś absolutnie wyjątkowego z tego względu, że prawo MLS jest dość surowe, jeżeli chodzi o koszulki, produkcję gadżetów, tego typu rzeczy, no bo Robert Lewandowski dołączył do Chicago Fire w momencie, kiedy trwał już sezon, a kluby mają określoną liczbę koszulek do wyprodukowania z nazwiskiem danego piłkarza i tak naprawdę tych koszulek z nazwiskiem Lewandowski w Stanach jest bardzo mało. A historia tej koszulki jest taka, że tak się szczęśliwie złożyło, że Robert Lewandowski dołączył do Chicago Fire w trakcie mundialu. Kuba Białek był na miejscu i po prostu przeleciał do Chicago, żeby wziąć udział w prezentacji Roberta Lewandowskiego. Tych dziennikarzy na miejscu nie było zbyt wielu, no i Robert do tych, którzy byli, wyszedł z fantami koszulki, tego typu rzeczy i ta koszulka pierwotnie miała być w naszym studiu w Warszawie. Ale tak to się jakoś zbiegło w czasie, że kiedy Kuba przeleciał, to Tomek odezwał się, że jest taki mecz i właśnie w taki sposób koszulka nie do studia, a na Maję i Stasia trafia tutaj na licytację.
7: I może zrobić coś dobrego. Mamy nadzieję, że wykręci bardzo duży wynik, jeżeli chodzi o kwotę, za którą da się ją wylicytować. Dobrze, to ja tak na samo zakończenie, bo wiemy, że za chwilę polska kadra będzie grała, jeżeli chodzi o Ligę Narodów. Jakie przewidywania, jeżeli mówimy o tych najbliższych meczach i też jak skomentujecie, no właśnie wy jako ludzie piłki, powołania trenera Urbana, bo wiem, że w sieci zawrzało i niekoniecznie kibice zgadzają się z tymi zawodnikami, którzy na boisku się zaprezentują, że no, niektórych nazwisk po prostu zabrakło.
11: Tak, patrząc na to tak całościowo i tak nawet redakcyjnie, uważamy jako weszło, że największym brakiem jest brak Karola Czubaka.
7: Tak, to bo, też w tych komentarzach gdzieś zaobserwowałem, to się przewijało.
11: Porównujemy sobie dyspozycję, formę, liczby nawet, same liczby, suche liczby. Karol Świderski, 3 bramki zdobyte w tym roku kalendarzowym, jedna w Panathinaikosie, jedna w Widzewie, jedna w reprezentacji, versus 13 bramek zdobytych przez Karola Czubaka.
7: No jednak liczby mówią chyba same za siebie.
11: Dokładnie tak, świetnie spisał się na tle Legii Warszawa 2 tygodnie temu w ostatnim meczu i naprawdę wyglądał świetnie. Widać, że Jan Urban ma też swoich ulubieńców, na przykład Filip Rózga, 58 minut rozegranych po powrocie, po kontuzji, 0 meczów w wyjściowym składzie, 2 mecze tylko z ławki, ale widać, że ma jakiegoś takiego swojego ulubieńca, co sprawia też, że inni tej szansy nie dostają. No Bartosz Nowak chociażby, jeden z najlepszych piłkarzy w Ekstraklasie, też bez tego powołania i chyba tego powołania, dopóki Jan Urban jest selekcjonerem, nie dostanie. Mam też wrażenie, że teraz bardzo ważny czas przed Janem Urbanem, no bo nie było awansu na mundial. Jeżeli te mecze Ligi Narodów, a to są 4 mecze w bardzo krótkim czasie, nie będą wyglądać zbyt dobrze, to pojawi się znowu temat, który my jako polscy kibice lubimy. Kto za Jana Urbana? I tak to może wyglądać. Jeżeli my w tych meczach zdobędziemy mniej niż 6 punktów, to takie głosy mogą się pojawić.
7: No to trzymajmy kciuki, żeby jednak ta reprezentacja mimo wszystko dobrze wypadła. Cieszy też, chyba pocieszy powołanie Roberta Lewandowskiego mimo wszystko, który też tam się pojawi. Chciałem jeszcze popytać, ale czas antenowy już nam ucieka. Dokładnie tak, o to jak się zaprezentowały nasze kluby w europejskich pucharach, ale może grę Jagiellonii, a także Lecha Poznań. Po prostu chyba po tych wynikach przemilczymy i to będzie
11: najlepszy komentarz. Poczekamy na kolejne mecze, tak.
7: Dokładnie tak. Paweł Baran z Weszło był z nami w studiu. Dziękuję bardzo za to
11: spotkanie.
7: Dziękuję
11: pięknie.
6: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Kosmetologika. Wszystko o urodzie i świadomej pielęgnacji.
1: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew Olimpijska 10.
2: A dzisiaj w naszym studiu jest pani Anna Orzeszek, właścicielka salonu Prestige Center. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Pogoda jesienna, a to oznacza nowe możliwości, jeśli chodzi o naszą skórę. Jakie to są możliwości?
3: No tak, jesień to jest taki fajny czas, kiedy wchodzimy z różnego typu zabiegami, których nie można było robić w lecie. Więc no, poczynając od tej depilacji laserowej, którą zaczynamy teraz robić, jak już opalenie na nam schodzi, my możemy też wejść z całym szeregiem zabiegów kosmetologicznych na twarz. Między innymi są to właśnie kwasy złuszczające. Sezon się zaczyna, teraz możemy robić sobie takie stopniowe zabiegi kwasami. Zaczynać. Możemy też zacząć usuwać laserowo wszelkiego typu zmiany skórne, blizny, robić jakieś dermabrazje, mikrodermabrazje, mazoterapię mikroigłowe, wszystko co nam wierzchnie, powierzchownie nadrusza na skórek. No i na jesieni też możemy sobie na przykład zrobić porządek z naczynkami.
2: Dzisiaj skupimy się na laserowym usuwaniu zmian, dlatego że tych tematów faktycznie jest dużo, a dzisiaj szerzej o tym, jakie zmiany można usunąć laserowo.
3: Więc tak, no to jest bardzo obszerny temat, bo mało kto jakby o tym wie, że laserowo możemy usuwać sobie zmiany typu na przykład wszelkiego rodzaju brodawczaki, które sieją nam się wirusowo. Zaczynając od kurzajek, które nasiewają nam się przeważnie ręka, noga, ale czasami też niechcący możemy sobie wetrzeć to gdzieś na skórę, na twarzy. Dalej idąc, są to różnego typu włókniaki wirusowe. To są właśnie z takich serii wirusowych. Co za tym idzie, one się namnażają, one nam się nasiewają, takie włókniaczki. Bardzo dużo osób ma te włókniaki gdzieś rozsiane na twarzy, na przykład przy oczach. Są to takie jasne skórki, z czasem brązowieją, tego się namnaża. To widać, że to się sieje gdzieś, jak ktoś nosi łańcuszek i tutaj pociera szyję, to sobie tak delikatnie uszkadza ten naskórek i wtedy to się sieje jak grzybki po deszczu. No, jak ktoś ma jedną, dwie, trzy zmiany, to jeszcze nie jest źle, natomiast jak ktoś nie wie o tym, że można to usunąć, nie zbada tego na czas i nie przyjdzie po pomoc, to tego się robi naprawdę w setkach. Pod pachami, pod linią stanika, wewnętrzne strony zgięć łokci. Czasami głupie miejsce pachwiny, ale no mówmy szczerze, to też się w takich miejscach potrafią zrobić włókniaczki. Fajnie jest się iść doradzić dermatologa, potwierdzić tak, że to jest włókniak. I wtedy można przyjść i to laserowo usunąć. Laserowo to nie znaczy, że jakoś mocno inwazyjnie. To jest powierzchownie usuwana zmiana. Nie wchodzimy w skórę właściwą w żaden sposób. Nie zostawiamy śladu i blizny, a cały zabieg jest pod znieczuleniem takim w kremiku, nie zastrzyku, więc spokojnie.
2: No bo zmiany różnego typu możemy też usuwać chirurgicznie. Czym się różni kosmetologicznie od dermatologicznie?
3: No właśnie, to jest tak, że jeżeli jest lekarz, który nie jest pewien danej zmiany i należałoby ją zbadać histopatologicznie, wtedy musi taką zmianę wyciąć z całym nadmiarem skóry i wysłać po prostu do badania. Ale to są takie przerosty, gdzie to jest zmiana głęboko w skórze i to jest częścią skóry, to widać to po prostu, że to jest nie narośl na skórze, tylko że to jest w skórze. To wygląda no, na taki chłopski rozum, to wygląda jak powiedzmy przerost struktury jak chałwa, że to jest narośle, które rośnie nam na płasko, gdzieś tam w środku jest ciemna plamka i wiadomo, że to jest częścią

0: które są odstające, są duże, są wiadome, że nie są częścią skóry, więc jakby no można to ocenić, można się dermatologicznie doradzić i dopiero do nas wrócić, bo jeszcze nie powiedziałam o innych tak bradawkach, które też również usuwamy. Są to bradawki twarde, takie jak kulka narastające. One to są zwykle jasne, bezbarwne, ale one wtedy tak rosną w taką dużą, dużą brodawkę na twarzy. To też jest rodzaj brodawki. To też nie jest żadna zmiana, którą trzeba wycinać z nadmiarem fałdem skórnym, ale też wiadomo, fajnie by to było zbadać. My tutaj oferujemy po prostu usuwanie zmian tak naprawdę plazmą, która nie wchodzi w część skóry. Ona tylko powierzchownie sobie wyłożyczkuje daną zmianę, nie wchodząc w skórę właściwą. I często ludzie się dziwią, że to nawet mocno nie boli. No dlaczego to nie boli? No bo raz, że kremem znieczulamy, fakt, tak? Ale też taka brodawka, taka kurzajka, taka narośl, to nie jest część skóry. To jest narośl, która działa rozpierająco na ścianki jakby skóry i nie jest unerwiona, więc w ogóle no, nie odczuwamy tam bólu. Dopiero jakieś przewodzenie ciepła przy końcówce takiej na przykład brodawki czy kurzajki, to ktoś jest w stanie poczuć, ale to nie jest jakieś ciężkie do zniesienia. Jeszcze nikt nam nie uciekł i z powodzeniem radzimy, robimy i myślę, że to jest fajny sposób, żeby sobie po prostu pomóc, a nie mieć potem nie wiadomo jakich śladów.
1: Mówiła Pani również o możliwości usunięcia kurzajek laserowo, ale tak. Mówi się też, że kurzajki można usuwać poprzez wymrażanie. Czy tutaj
0: tak. Jest jakaś
1: jakby
0: różnica? Po kolei idąc, no pierwsze co, no to można, wiadomo, iść do apteki, kupić sobie coś takiego na wymrażanie. Do nas trafiają osoby, które po prostu już sobie nie dają same rady, tak? Że bawią się z tym długo, próbują wymrażać, smarują różnymi preparatami i gdzieś tam, no nie idzie to dobrze. Trafiają do mnie czasami osoby po miesiącu, dwóch, jak noszą takie kurzajki, a trafiają też ludzie, którzy nosili latami i nawet nie wiedzieli, że to jest kurzajka. Mylili to na przykład z jakimś modzelem, z jakimś takim naroślą, z czymś nie do końca wiadomym. Więc ja mogę jeszcze tak krótko podpowiedzieć, jak rozpoznać, czy to jest kurzajka, bo to jest ważne i zawsze się spotykam z tym w gabinecie, że ludzie po prostu nie wiedzą, bo nie wiedzą. No to teraz powiem, jak sprawdzić, czy to jest kurzajka. Więc drodzy Państwo, jak sobie po prostu taką narośl, kurzajeczkę, czy też podejrzenie kurzajeczki namoczymy, tak bardzo, bardzo namoczymy, że to jest wręcz aż takie jasne, to trzeba się przyjrzeć tam głęboko do środka, czy gdzieś nie ma jakiegoś małego korzonka. Te korzonki wyglądają po prostu jak takie małe czarne kropki w środku i bardzo często jest tak, że wycinane jest latami i trudno jest to dojrzeć, więc trzeba naprawdę mocno namoczyć tą zmianę, zobaczyć jak są kropki, to znaczy, że to są korzenie kurzajki i można to sobie wycinać, to będzie rosło coraz głębiej, potem będzie tylko efekt taki, że będzie to coraz trudniej usunąć, bo korzeń się będzie wrastał jeszcze głębiej. Tak samo jak inne zmiany, znieczulamy kremem, odparowujemy laserowo, potem jest dawany taki lek, który jest bez recepty i jakby mam 100% powodzenia od paru lat, więc no, trzeba po prostu po kolei najpierw wiedzieć, czy to jest kurzajka.
1: Ale tych zmian jest bardzo dużo, tak jak pani mówiła, również plamki żółte.
0: Tak.
1: Tutaj no, sprawa jest taka bardzo delikatna, bo dotyczy oczu.
0: Tak, dotyczy oczu. No tak, dotyczy oczu i też jest taka sytuacja, że ja właśnie ten sprzęt, który kupiłam, tą plazmę, ja to kupiłam do oczu. Bo w swoim czasie zajmuję się do tej pory, ale nie tylko tym, blefaroplastyką powiek, czyli takim bezinwazyjnym odparowaniem nadmiarów fałdów skórnych przy pomocy plazmy. I właśnie do oka ta plazma służy, więc stąd potem wzięło się, że to urządzenie ma też wiele ciekawych takich innych ustawień do usuwania na przykład plamek żółtych w okolicy oka, bo tak jak mówiłam wcześniej, to nie jest laser, który bije na wprost i przerywa przez wszystkie warstwy skórne, tak jak działa do tej pory laser CO2, tylko to jest plazma. Plazma jest zjawiskiem zawiesistej kuli i jestem w stanie sobie po prostu znieczulić i z zewnątrz wyłożyczkować zmiany, nie wchodząc dalej, tak, nie przerywając. Więc no, jeżeli ktoś ma takie wielkie białe narośla,

0: i nie wie, co z tym zrobić, naprawdę nie wie. To ja też z powodzeniem gdzieś od 6 lat usuwam plamki żółte w okolicach oczu. No jest to zabieg, tak, owszem, absolutnie żadna krew nigdzie nie leci. Natomiast jest to zabieg dosyć inwazyjny i trzeba mieć świadomość, no ale coś za coś. Jest raz rekonwalescencja, potem są zaróżowienia około 12 tygodni, ale finalnie nie ma tej właśnie żółtej tkanki, tych plamek żółtych, które no tworzą się też nie wiadomo, bo niektórzy lekarze mówią, że wątrobowo, inni, że genetycznie. Do mnie trafiają osoby w różnym wieku i nie widzę żadnej zbieżności. Czy to jest osoba 20-letnia, czy 65-letnia, mężczyźni, kobiety i od leków. Nie zauważyłam nigdy żadnej zbieżności i osoby, które trafiają też nie wiedzą, po prostu mają, nie chcą tego mieć, przychodzą, usuwam z powodzeniem.
1: I nie ma powodu.
0: Nie ma. Tak.
1: Bardzo dziękuję już za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Przypomnę,
0: bardzo.
1: W naszym studiu była pani Anna Orzeszek, właścicielka salonu Prestige Center.
0: Dziękuję bardzo.
2: Była to audycja Kosmetologika. Obalamy mity i edukujemy.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
4: Reklama.
5: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.
6: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
7: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
8: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
9: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.

0: Gdzie się podziały tamte prywatki? Są i nigdzie się nie ruszają. W Radiu Sochacze w prywatkę macie co tydzień. Edwince Nektarka melduje się w sobotnie popołudnie, a tak właściwie to już prawie, że się ciemno będzie robiło, więc wieczór. January, Konstancja i Teodor to dzisiejsi solenizanci, więc do nich z kwiatami, z upominkami, z prezentami na domówkę, na... To właśnie, zaczyna się na y, kończy się na y, imnyny. A my startujemy. Dzień dobry, wieczór.
1: Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: wciąż mi brak.
1: Macie tak, że śmieszą was czasami niektóre święta, które obchodzimy? Takie dni nietypowe, że bierzemy jakieś absurdalne święto z kalendarza i ha, mamy ubaw od samego dnia. To dzisiaj między innymi Międzynarodowy Dzień Mówienia jak Pirat. Ja nie wiem, czy w ogóle jest taka okazja w ciągu roku, żeby mówić jak pirat i żeby przebierać się za pirata, no tego drogowego piractwa. To nikomu nie życzę, bo zdecydowanie można skończyć.

0: kończyć w skrzyni czarnej czy jakiejś innej, więc nie, może dajmy sobie z tym spokój. Ale mówienia jak pirat? Ja mam nadzieję, że nic mi się tutaj dzisiaj w radiu nie stanie przy konsolecie, bo jeżeli tak, to wiecie co powiem? Ech, do czorta!
1: Reklama.
2: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy, Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da!
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
8: Prywatka z Radiem Sochaczew.
9: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
10: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
11: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
1: To już po raz ostatni łączymy się z miejsca, jakim jest Stadion Miejski przy ulicy Warszawskiej 80, a w studiu z nami dyrektor Mosiru Izabela Wojdyno. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A także Tomek Marciniak, który to dla Weszło, można byłoby powiedzieć, komentował te zmagania w internecie. Mogliście obserwować i usłyszeć komentarz naszego kolegi redakcyjnego. Cześć Tomku.
3: Witam serdecznie, witam Państwa.
1: To może zacznę od pani dyrektor z tego względu, że początek tego wydarzenia, czyli to oficjalne otwarcie zmodernizowanych obiektów, no właśnie przy Warszawskiej 80, to był początek tej wielkiej imprezy, wielkiego charytatywnego grania. No właśnie, trochę się tu pozmieniało.
2: Tak, ten dzień dla nas jest bardzo szczególny. Ostatnie tygodnie były bardzo szczególne i bardzo pracowite, ponieważ przygotowywaliśmy się na to właśnie wydarzenie. Z naszej strony oddanie do użytku nowych budynków. Tak jak mówiłam dzisiaj przy otwarciu, stary pawilon sportowy zastąpiła zupełnie nowa rzeczywistość. Budynek szatniowo-administracyjny, nowe korty. Naprawdę wszystko to wygląda fantastycznie.
1: No, podejrzewam, że jako dyrektorowi to jakieś emocje przy tym towarzyszą. Taka chyba rzecz niezwykła.
2: Tak, towarzyszyły mi emocje. Mówię, że ten tydzień był bardzo ciężki dla mnie, dla naszych pracowników. Dzisiaj taka nawet chwila wzruszenia. Widzę, że zawodnicy i ci młodsi, i ci starsi chodzą, są w obiekcie, bo się tam przebierali, ale również oglądają. Słyszę głosy bardzo pozytywne. Także teraz czekamy na otwarcie Chodakowa.
1: No tak, i to wydarzenie dzisiejsze, taka laurka dla was trochę.
2: Tak, dodatkowo mecz charytatywny, jeszcze trwają licytacje, padają takie kwoty, że należy być dumnym, że takie wydarzenie jest właśnie w Sołaczewie.
1: To ja teraz Tomka zapytam, jak z perspektywy sportowego komentatora ocenia to, co dziś się dzieje na boisku.
3: A ja też miałem lekki stres, choć drugi raz zostałem zaproszony do tego projektu, bo to drugi mecz charytatywny, ale jakoś to poszło. Był ze mną i Wojtek Piela, był i Paweł Baran z Weszło i chwilę porozmawialiśmy o tym, jak oni to widzą. Są bardzo zadowoleni, są w ogóle bardzo tacy zdziwieni, że takie wydarzenie jest tutaj w Sochaczewie. No i wypowiadają się w samych superlatywach. Ta relacja szła właśnie na Weszło TV, także obserwowali nas widzowie tego kanału i wpłacali pieniądze. Wojtek powiedział mi, że rano, kiedy patrzył na zbiórkę, było 10 tysięcy, a w tym momencie już 17 tysięcy przekroczone. Mówię o tym, tej zbiórce, która była wyświetlana na programach właśnie Weszło, czy Liga Minus, czy dzisiaj Czarna LKO 10.30. Bardzo fajnie, że skomentuję. Większość tych chłopaków znam z boiska, pamiętam ich 23 parę lat temu, jak grali, jak się tutaj starali. I serce rośnie, bo ten obiekt, o którym mówiła pani dyrektor, ona, ja może powiem za nią, bo ona trochę tak nieskromnie to mówi, ale przeszedł głęboką metamorfozę. Ja przypomnę, że jak zaczynałem swoją przygodę z dziennikarstwem sportowym i pamiętam te powyrywane ławki, te drewniane, te walające się krzesełka, to żal było na to wszystko patrzeć, a dzisiaj jak wszedłem do tego budynku klubowego, to serce rośnie, czuć świeżością, czuć nowością. Jest to funkcjonalne, są szatnie, są prysznice, oczywiście jest to wszystko przestronne. Pamięta pani dyrektor tak samo jak stary budynek klubowy Orkana, te szatnie to w porównaniu z tym, co mamy dzisiaj, to nawet nie ma co porównywać. Po prostu perfekt, tak jak powiedziała pani dyrektor, czekamy teraz na trzeci dzień października, Chopin na 110 ulica, czyli obiekty, na których swoje mecze ligowe rozgrywa Chodakowska Bzura. Tam dopiero łezka się pani dyrektor zakręci, bo to jej, można powiedzieć, takie dziecko, to miejsce, bo to przez wiele, wiele lat jako kierownik obiektów Mosiru była odpowiedzialna właśnie za między innymi boiska przy Chopina 101.
1: Wynik licytacji i całej zbiórki to podejrzewam, że poznamy jutro, ale bardzo cieszę, że tak ogromne kwoty się pojawiają, więc będziemy wypatrywać. Mamy nadzieję, że to będzie przeogromna właśnie kwota, a wynik tej sportowej rywalizacji, bo szczerze mówiąc, ja się już trochę pogubiłem.
3: 4-4.
1: 4-4, czyli rewanż, nie do końca udany, można powiedzieć.
3: Tak, nie do końca, ale tam są karty do licytacji. Jedna z takich kart, na którą wiem, że niektórzy czekają, jest odwróć wynik. Także jeżeli będzie ktoś chciał remis odwrócić, to dalej będzie remis.
1: Dobrze, to tak słowem podsumowania, no piękne, charytatywne granie dla Mai i Stasia Tarasów, no bo to oni byli tak naprawdę też dziś najważniejsi w całym tym wydarzeniu.
2: Tak, fantastyczne wydarzenie. Przysłuchuję się jeszcze tym ostatnim licytacjom, bo kwoty naprawdę padają fantastyczne. Wielu ludzi dobrej woli. Wielu prezesów klubów, stowarzyszeń dzisiaj zaproszonych również licytowało. Ja również wylicytowałam medal, srebrny medal rugbistów z Siedlec. Bardzo można się wkręcić przy tych licytacjach i
3: stracić głowę trochę.
2: Dokładnie, stracić głowę, ale wszystko w szczytnym celu, także.
3: Wyczyszczą mi konto dzisiaj niektórym, ale dobrze, w szczytnym celu. A ja zapytam o ten gadżet najcenniejszy, bo dla mnie to jest najcenniejszy gadżet, czyli Roberta Lewandowskiego koszulka z Chicago Fire. Ona będzie dopiero licytowana na sam koniec. Jest tam chrapka kilku osób na... Panią dyrektor zapytam, jaka kwota, bo pani dyrektor OPS-u tak śledziła wszystkie te licytacje i wie te kwoty. Ja dokładnie nie wiem, bo byłem po drugiej stronie stadionu. Za jaką kwotę może pójść ta koszulka Roberta Chicago Fire?
2: Nie wiem, kto tam z licytujących jeszcze został, ale myślę, że 5000 to jest taki minimum.
3: Oby.
1: To zobaczymy.
3: Piękny, słoneczny dzień przy warszawskiej piłkarska sobota, jak to kiedyś ktoś powiedział właśnie na tym stadionie, dopisała pogoda, dopisali kibice i cieszymy się obiektami. A jutro zaproszę już dziś na 15. Kiza, klasa A, Grupa Płocka, już zmagania ligowe, czyli klub piłkarski Orkan Sochaczew pod wodzą Maćka Przybylskiego zagra o kolejne 3 punkty rywalem Pogoń Słupia, a w środę o 18:00 jedna druga piłkarskiego Pucharu Polski, okręg mazowiecki, delegatura Płock, czyli spotkanie klubu piłkarskiego Orkan Sochaczew o wejście do finału w Gąbinie ze Stoczniowcem Płock.
1: A ja powiem tylko tyle, że w studiu byli z nami dyrektor Mosiru Izabela Wojdyno, dziękuję.
2: Dziękuję również.
1: I redakcyjny kolega Tomek Marcinie, który dla Was komentował to, co dziś działo się na stadionie przy Warszawskiej 80.
3: Dziękuję. Dobrej soboty.
1: Łukasz Matusiak, kłaniam się. Do usłyszenia.
0: Radio Sochaczew 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: Nie chcę być za bardzo wścibski, nie chcę być za bardzo ciekawski, ale co u was króluje dzisiaj do picia na kolację? Czy jakieś zimne napoje podano, czy raczej gorące? Bo jeżeli chodzi o te gorące, no to sprawdziłem właśnie, że trzeba uważać z kawą i herbatą. Nie, nie, można ją spożywać. Spokojnie, nie będę nikogo tutaj od tego odwodził, sam bardzo kawkę i herbatę lubię. Natomiast chodzi o ich temperaturę. Jeżeli lubicie napoje gorące, prawie że wrzące, uważajcie, bo to się może dla zdrówka źle skończyć. Najlepiej wyczuć temperaturę, to znaczy pić wtedy, kiedy herbata tudzież kawa staną się po prostu do picia wygodne. No niektórzy tak nie umieją, zaleją i od razu siorp, siorp, siorp, mimo tego, że ciężko się to pije, no można się nabawić różnego rodzaju problemów z przełykiem, więc żeby wszystko u nas grało i buczało jak trzeba, no to warto sobie na przykład w chwili przerwy posłuchać radia, pogadać albo wyjść na parkiet, a herbatę dopić, jak już będzie odpowiednia i zdatna do tego.
1: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Prywatka z Radiem Sochaczew.
6: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
7: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
8: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: Trochę show biznesu przed 19:00, to jest prywatka z Radiem Sochacze. Lady Gaga została mamą. No, nieprawdopodobne, nie? Ale jednak, aktorka stwierdziła, że w jeszcze większej ilości filmów chce zagrać. Piosenkarka także, bo chce nagrywać, ale mama owszem, bo chce mieć dzieci. Kilka lat temu zaczęła się spotykać ze znanym w Ameryce milionerem Michaelem Polańskim. Para jest zaręczona od 2024 roku, no a teraz, jak donoszą zachodnie media, mają potomstwo. Co prawda nie znamy płci ani imienia dziecka, ale jeżeli chodzi o Lady Gagę, to ja bym obstawiał jedno z tych trzech. Alejandro, Fernando, Roberto. Po 19:00 kolejne prywatkowe szaleństwa. Trzymajcie się, za chwilę do Was wracam. A jak się trzymajcie, to oczywiście trzymajcie się mocno.
1: Reklama. Prywatka z Radiem Sochacze.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

Zastanawialiście się kiedyś, jak nazywa się świeżo wydrukowany banknot? Kasanowa. Nowa godzina z prywatką w Radiu Słuchacze. Startujemy. Ja trzymam kciuki za waszą kasę, że jest kasanowa, a na pewno nie kasa pusta. Po 19 mi kasa, jest tu kasa, więc czujcie się jak u siebie. Zaczynamy kolejną szaloną godzinę pełną humoru, dobrego słowa i jeszcze więcej muzyki.

Na świętego Teodora zapełniona komora. Przynajmniej tak wynika z gminnego przysłowia, a jak wasze komórki, komory, spichlerze, drodzy rolnicy z okolic Sochaczewa, bo ci ogólnopolscy podobno narzekają sobie na plony w sezonie 2026. No ja chciałbym to zweryfikować, bo po sezonie dożynkowym zdecydowanie jesteśmy. Pytanie, czy rzeczywiście zapełniona komora, czy jakiegoś innego rymu będę musiał poszukać. Na radiowym Messengerze jestem, ale myślę, że zasłużę.

0: wydłużona praca polowa za wami, a teraz w ramach odpoczynku można poimprezować i poprywatkować.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Prywatka z Radiem Sochaczew.
4: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
5: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
6: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

To są sobotnie prywatkowe klimaty na 94,9 FM. Skoro o pracach polowych wspomniałem, no to przypomnę jeszcze o plonach, chociaż bardziej ogrodniczych, które można dziś i jeszcze jutro podziwiać w Skierniewicach, dlatego że tam trwa 49. Święto Owoców, Kwiatów i Warzyw. No i oczywiście bardzo dużo artystów, którzy zameldują się na skierniewickiej kwietnej scenie, ale także sporo wystaw, sporo stoisk od lokalnych, regionalnych producentów roślin, więc pojawiajcie się tłumnie, całymi rodzinami. Myślę, że dla każdego w Skierkach miejsce się znajdzie. U nas przebojowe iskierki, jeszcze więcej muzyki, a tak właściwie co się będziemy oszczędzać? My to damy ognia.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Prywatka z Radiem Sochaczew.
4: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
5: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
6: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

Słuchajcie, to jest dobre, bo przeglądam kolorowe portale, a tutaj taki nagłówek. Kiedy polskie śliwki smakują najlepiej? Uchwyć ten moment. No to ja już szybko pędzę, szybko, naprawdę bardzo szybko. Sierpień i początek września, tak właściwie sierpień i wrzesień, wtedy to najbardziej soczyste, smakowite, słodkie i bogate w wartościowe składniki, m.in. potas, witaminę K i antyoksydanty śliwki, które najlepiej smakują na surowo, ale zachęcam także zrobienie z nich domowych knedli, przetworów i także ususzenie, bo te suszone robią dobrą robotę dla naszego zdrowia. Dlaczego mówiłem, że będę szybko mówił, bo jest napisane uchwyć ten moment, a jak dobrze wiemy, uchwycenie momentu po śliwkach może być trochę trudniejsze. Za chwilę będzie 20.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

przez radio, to my na szczęście porozumiewamy się jak ludzie cywilizowani. Powiesz, dlaczego tak grubo mówię? Ano dlatego, że za chwilę o święcie albo jednym ze świąt, których pewnie młodzi nie unikają i nie stronią od takiej komunikacji obrazkowej. Za chwilę o tym wszystkim, ale na razie jeszcze więcej muzyki. Fajnie do was pogadać sobotnim wieczorem. Edwin Senektarka, witajcie po 20 na 94,9 FM. To jest sobotnia prywatka.

0: Myśleliście kiedyś, jakby internet wyglądał pięknie bez tych wszystkich ikonek, minek, buziek, uśmiechniętych twarzy, których sobie wysyłamy na co dzień i nawzajem? Dzisiaj dzień emotikona. Tak, tak, te wszystkie minki, które się do nas uśmiechają, no przede wszystkim mają swoje zapoczątkowanie jeszcze w XX wieku tak naprawdę, bo w latach 80., 90. już w pierwszych konsolach zostały używane jako podstawowe symbole graficzne. Teraz emoji rozrosły się na potęgę i myślę, że każdy komunikator, każda społecznościówka ma tego pod dostatkiem, ma tego pod ręką naprawdę wiele. Pytanie tylko, czy aby na pewno ułatwia nam to wyrażanie jakichkolwiek emocji. Niemniej, ja nie będę dzisiaj emotikon używał, ja będę do was mówił buzią, normalnie, jak to w radiu przystało. Teraz czas na trochę prywatkowego grania, za chwilę zobaczymy, co tam w świecie słychać, co w trawie piszczy.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Prywatka z Radiem Sochaczew.
4: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
5: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
6: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

mundo sabe que moi. Suis mes pas. Suis mes pas.

ile to się trzeba napocić, natrenować, napracować, żeby później potańczyć i żeby wzbudzić tak zwany efekt wow. Coś o tym wie Karolina Słojewska. Ostatnio była gościem programu Zajarani na 94,9 FM. Wiecie, dlaczego o tej dziewczynie wspominam, utalentowanej? Ano dlatego, że tańczy także u Czadomena Pawła Dudka, który to występował chociażby podczas Disco Bzura Festival. Warto do tego koncertu wrócić, warto do tej gali disco wrócić we wspomnieniach, a o Karolinie więcej można przeczytać, posłuchać na tusochaczew.pl i radiosochaczew.pl, gdzie w ramach podcastu także audycje można znaleźć. Tak więc teraz to tutaj w Sochaczewie warto śpiewać: Karolina tańczy jak szalona.

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Prywatka z Radiem Sochaczew.
4: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
5: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
6: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: Zbliżamy się powoli, powoli do 21:00. No to tak po torze, przypomnę jeszcze o jutrzejszym zakończeniu sezonu w wąskotorówce sochaczewskiej. Widzimy się o 10:00, no nawet troszeczkę może 10:00 z minutami. Będzie można do Tułowic pojechać pociągiem retro, tam przy ognisku. Nie, chciałem już śpiewać przy kominku, ale to jeszcze chyba nie ten moment. Ale przy ognisku na pewno spędzić czas i popołudniową porą wrócić do Muzeum Kolei Wąskotorowej. Podsumowanie, zakończenie sezonu jutro, więc pojawiajcie się tam, a ja się pojawię po 21:00 z kolejnymi muzycznymi perełkami.
1: Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej imprezy. 94,9 FM.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

Impreza dopiero się rozkręca. To jest prywatka na 94,9 FM. I żeby ktoś nie zadzwonił i nie powiedział mi, że emocje na dzisiejszej prywatce to są jak na grzybach, to ja podkręcam tutaj atmosferę, a na grzyby to za chwilę się wybierzemy. Wspólnie z sanepidem chociażby, bo będzie ku temu okazja. Jak jesień, to z takich rzeczy też trzeba korzystać. Skorzystajcie z tego, że gramy prywatkowo i poczujcie tę gorączkę sobotniej zwariowanej nocy w Radiu Sochaczew. Gramy!

0: Jesienne grzybo branie, no czemu nie, ale warto się trochę do tego przygotować. Będzie ku temu okazja już pod koniec września, bo od 29 września do 2 października w Kramnicach poczujecie się niczym na grzybach. To za sprawą sanepidu, ale także Kampinoskiego Parku Narodowego, bo organizują wystawę, więc będzie można przyjść, pooglądać różnego rodzaju wzorce, modele tychże grzybów. Myślam się, że i tych zdolnych do zjedzenia jadalnych, jak i tych, których po prostu trzeba unikać. No i pamiętamy także o tym, że na terenie Kampinoskiego Parku to raczej grzybów nie zrywamy, bo to mogą być najdroższe zbiory w twoim życiu i wręczą ci mandacik. A tak poza tym, no to będzie sporo i też do zjedzenia i w takiej przyjaznej, jesiennej atmosferze będzie można się spotkać, więc w Kramnicach to już przełom września i października.
1: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

Sezon turystyczny, spotkania w Altanie. Czemu nie, ale chyba będziemy powoli tego typu klimaty kończyć, co? No chyba, że jesteśmy podczas jakiegoś rajdu, jesteśmy w podróży, jesteśmy wędrowcem. No to nawet i w październiku, i w listopadzie pod taką Altaną można się zatrzymać. Miejscowości Pieczyska Łowickie. Ja czytam w tym momencie o gminie Iłów. Tutaj Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego trochę pomogło, dlatego że stworzono taką właśnie Altanę turystyczną. Miejsce wypoczynku dla podróżnych, dla mieszkańców, dla tutejszych, dla wszystkich, którzy chcieliby się tam troszeczkę zregenerować. No, może jak jakaś wyczynowa jazda rowerem, czy może motocyklem, bo jeszcze przecież tak bardzo chyba sezonu nie kończymy, jeszcze można, to zdecydowanie w tego typu miejscach można odpoczywać. Tak więc o takiej inwestycji, o nowym miejscu wypoczynku w Pieczyskach Łowickich także można przeczytać, zobaczyć, jak to wygląda na tusochaczew.pl.

0: Smeczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Good love is a never ending story. Can nothing break it.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

U kogo grzeją kaloryfery? To jest już pierwsze pytanie. Czy ktoś jest zmarzluch? Znaczy ten, kto ma swoje ogrzewanie, to może zadecydować sam, ale w blokach to raczej takiego luksusu nie ma i wtedy, kiedy się pojawia średnia temperatura dobowa, mniejsza od 15 stopni, a tak właściwie jak będzie tak około 10 stopni i to 3 dni z rzędu, to wtedy włączą ogrzewanie. Sezon grzewczy, chociaż kiedyś mądry człowiek nie uświadomił, że już nie ma czegoś takiego jak sezon grzewczy, ale jest sezon, w którym zdecydowanie działają nasze kaloryfery. To już umowna data, że to będzie 1 października, ale wtedy, kiedy zrobi się nam naprawdę chłodno na dworze i ta średnia będzie niższa niż to 15 stopni, przez 3 doby się utrzyma, to wtedy nas troszeczkę ogrzeją. Jeżeli u was jeszcze nie grzeją, to znaczy, że trzeba się rozgrzać kawą, herbatą albo innym specyfikiem i wyjść trochę na parkiet, a ku temu przebojów sporo, bo wiecie, Urszula to może dopiero nam zaśpiewać, że luz blues, kaloryfer parzy, już zaczęli grzać. A my grzejemy dalej, bo za chwilę będzie 22.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

zaczynamy nowy sezon, jesienny. Niby to taki nowy start od września, ale tu się okazuje, że różne rzeczy też trzeba będzie w terminie pokończyć. Co tak dokładnie trzeba będzie pokończyć i powykorzystywać? O tym między innymi po 22 pogadamy. Przy prywatkowych przebojach oczywiście i przy suto zastawionym stole. Edwin Senektarka, dobry wieczór.

0: Pytanie do wszystkich pracowników. A ile mamy jeszcze urlopu do wykorzystania? Czytam właśnie, że zaległy urlop, chociażby z tamtego roku nawet, trzeba wykorzystać do 30 września roku następnego. No, po tym 30 września może być problem z tym urlopem, ale no, słuchajcie, tutaj fajne rzeczy są. Nasz pracodawca, jak mamy za dużo tego urlopu, może wysłać nas na wypoczynek. I to może być taka sytuacja, że wcale z nami jako pracownikami tego nie uzgadnia. No, ja pierwsze słyszę, żeby pracownika, dyrektor, kierownik, szef, prezes wysyłał i powiedział sobie: chłopie, wypocznij, masz jeszcze 15 dni urlopu, co ty będziesz pracował? Garba się tylko nabawisz. A za chwilę właśnie, a propos garba, będę jeszcze miał coś niepokojącego w tej godzinie.
1: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

wykorzystujemy urlopy, jeździmy na kraj Europy albo zostajemy w Polsce. Słuchajcie, niepokojąca sprawa, jeżeli chodzi o nasze pociechy. Czytam właśnie, że nawet 90% polskich dzieci ma wadę postawy. Poważnie. Nasze pociechy, wasze pociechy, bo ja to kawaler do wzięcia, ale wasze pociechy garbią się na potęgę. Wiem trochę po sobie, bo chyba też garbiłem się i był taki korektor postawy charakterystyczny w telewizji i oni zawsze mówili, nie garb się, bo ci go kupimy, tego dzwońca, piszczka. No w każdym razie, no są te wady postawy, nauczyciele, ale także Ministerstwo Zdrowia zastanawia się, co z tym robić. A ja mam inną konkluzję. Teraz się dzieciaki garbią. Czujecie, jaki oni będą miały problem, jak do roboty pójdą?

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: My tu gadu gadu, a muzyka się nie zagra. Po 23 oczywiście zagra się sama, bez zbędnego tutaj gadania i marudzenia, smęcenia, dlatego że impreza nie kończy się po 5 godzinach. Impreza trwa długo, długo, długo w noc. Ja jutro do Wąskotorówki, a może jeszcze się uda do Skierniewic, więc też troszeczkę na wypoczynek, natomiast was zostawiam z mocą imprezowej muzyki Senek. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

Radio Słuchacze. Radio Słuchacze. 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki.